endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

I wish I could learn them back from you.

Everything I do sing is part of my life.

0: refuse to buy the Berlin Wall.
1: Has been dislocated.

pazurów, kopyt i głów. Wyszły z lasów, zeszły z drzew.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. I remember way back in the days on my black. Oh my god. Oh my god.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania. Ciepło, ciepło. Czerwiec się zaczął i jest dalej ciepło. Trochę pada deszczu, ale okej, jak temperatura oscyluje w około 20 stopni, można żyć, można przetrwać. 3 czerwca, 155 dzień w roku. Do końca pozostaje 211 dni, a imieniny obchodzą Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Karol, Kevin, Klotylda, Laurencjusz, Laurentyn, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Tamara i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego. W Czarnogórze obchodzą Dzień Niepodległości, w Ugandzie Dzień Męczenników Ugandy. A co takiego wydarzyło się ciekawego w Polsce 3 czerwca? W roku 1527 pożar strawił niemal doszczętnie zabudowę Lwowa. Należy pamiętać, że ta zabudowa ówczesnych miast to generalnie była w 99% drewniana. Także Lwów poszedł z dymem. W roku 1994 z kolei Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. Czyli co? Czyli to jest już 30 lat. 30 lat Tadeusz Sznuk zabawia nas swoim wysublimowanym sarkazmem. Ale dobrze się to ogląda. Mamy oprócz tego jeszcze dzisiaj Dzień Dobrej Oceny, Dzień Savoir Vivre i Światowy Dzień Roweru. Czego posłuchamy sobie w tym porannym zewie? Na początek grupa Bajaga and Instruktori w utworze Montenegro. Potem posłuchamy sobie grupy Farbenlere w takim utworze Pożar w Kwaśniewicach. To jest cover grupy No to co? I na koniec tego seta Lech Janerka w utworze Rower.

3 czerwca dzisiaj mamy. Co takiego wydarzyło się 3 czerwca na świecie? W 1539 roku konkwistador Hernando de Soto ogłosił przyłączenie Florydy do Hiszpanii. Niedługo Floryda, jak wiemy, jest częścią Stanów Zjednoczonych. Ale to należy wiedzieć, że Floryda, Kalifornia to na początku były własności Hiszpanii. I oni tak wcale nie za bardzo chcieli oddać te tereny. Floryda dalej jest hiszpanojęzyczna, bo przecież tam rządzą Kubańczycy. W 1740 roku król Prus Fryderyk II Wielki zakazał stosowania tortur z wyjątkiem podejrzanych o zdradę stanu i zabójstwo prominentnej osoby, czyli de facto wszystko pozostało status quo. No bo, a nie wierzę, że pod te tortury nie podciągnięto podejrzenia o zdradę stanu. Każdy mógł być podejrzany o zdradę stanu. W 1844 roku na wysepce Eldey u wybrzeża Islandii zabito dwa ostatnie ptaki z wymarłego gatunku alki olbrzymiej. To takie pingwinopodobne ptaki, ale nie były za bardzo spokrewnione z pingwinami, ale wyglądały podobnie. No to już ich nie ma. Brawo, człowiek. W 1880 roku Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną, czyli już wtedy mieli smartfona. W 1931 roku Salvador Dali otworzył swoją drugą indywidualną wystawę w galerii Pierre Col w Paryżu, podczas której po raz pierwszy zaprezentowano publiczności obraz Trwałość pamięci. W roku 1989 chiński rząd wysłał oddziały wojska w celu usunięcia protestujących z placu Tiananmen w Pekinie. Straszne rzeczy, ja pamiętam to, ja wtedy w Grecji mieszkałem, ale tam śledziłem w jakiś tam sposób, bo to takie, nie mieszkałem w jakiejś rezydencji, tylko się tam gdzieś bujałem, no, przez 2 lata prawie. Nie powiem, było fajnie, no ale zmierzam teraz do celu. No i proszę was, wtedy oglądałem to w telewizji i makabra to była, że oni tyle tych ludzi wycięli w pień. Niektórzy do tej pory się nie odnaleźli, po prostu rozpłynęli się w powietrzu. Chiny to nie jest ciekawy kraj. Znaczy z jednej strony ciekawy, ale nie jest ciekawy do współpracy jakiejkolwiek, bo Chińczycy zawsze ci wbiją nóż w plecy. W tym momencie Chińczycy, i to nie jest żadna tajemnica, pomagają Rosjanom w agresji na Ukrainę, a kombinują i czekają z utęsknieniem, aż populiści wygrają w najbliższych wyborach do Europarlamentu. Wtedy Chińczycy włączą się do akcji, podejrzewam. Pamiętajcie, trzecia wojna światowa wciąż trwa. Na razie wygrywają ją Chińczycy. No to dobra, ponarzekałem sobie, po czarno widziałem, to teraz posłuchajmy utworów. Lana Del Rey i utwór Florida Kilos, następnie Joy Division i utwór Transmission, potem grupa Pętla i otwór obraz.

Nie 23 czerwca. Co się wydarzyło? Kto umarł, to się urodził. Jakie sensacje. 3 czerwca w 2018 roku zmarł Robert Wrylewski, pseudonimy AFA, Max, Robin Goldcrocker, albo po prostu Brylu. Wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, lider i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys oraz Izrael. Współzałożyciel i gitarzysta grupy Armia w latach 85-93. Zmarł w wieku 57 lat. W 1964 roku w Los Angeles urodził się Kerry King, gitarzysta i jeden z założycieli zespołu Slayer. W 1947 roku w Whitmore Lake w stanie Michigan urodził się Dave Alexander, amerykański gitarzysta basowy, współzałożyciel zespołu The Stooges. Zmarł w lutym 1975 roku. W 1956 roku w Barnaby w prowincji British Columbia w Kanadzie urodził się Joey Shithead Catley, kanadyjski muzyk punkowy, najbardziej znany jako gitarzysta i wokalista punkowego zespołu DOA. Jakich utworów teraz posłuchamy? Grupa Kryzys i Święty Szczyt, potem Slayer i Seasons in the Abyss, The Stooges i utwór I Wanna Be Your Dog, następnie grupa DOA w utworze That's Progress.

1968 roku w mieście Ibadan w Nigerii urodziła się Samantha Sparkling, znana jako Saffron, wokalistka brytyjskiego zespołu Republica. W 1950 roku urodziła się Suzy Quatro, właściwie Susan K. Quatrocio, wokalistka, basistka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. W 1969 roku urodził się Adam Burzyński, pseudoburza, gitarzysta zespołów Kazik na żywo i Kobra Nocka. W 1976 roku urodził się Yuri Raleigh, amerykański perkusista, członek zespołu MXPX. Jakich utworów teraz posłuchamy? Posłuchamy grupy Republica w utworze Ready to Go, potem Suzy Quatro i utwór Ken the Ken, Kobra Nocka w utworze I nikomu nie wolno się z tego śmiać, następnie MXPX i utwór Responsibility,

W roku 1990, w wieku 37 lat, na atak serca umiera Richard Soul, pianista, autor tekstów znany ze współpracy z Patti Smith. W roku 1988 sędzia sądu najwyższego w Ameryce odrzuca obronę żony Jamesa Browna, Adrienne, która domaga się immunitetu dyplomatycznego, próbując uniknąć mandatów drogowych. Jej rozumowanie jest takie. 2 lata wcześniej kongresman Douglas Bernard Jr. nazwał jej męża, czyli Jamesa Browna, ambasadorem numer 1 w ramach Dnia Wdzięczności Jamesa Browna. Sędzia się nie zgadza na takie sytuacje. Co tu ludziom do głowy nie przyjdzie? W 1964 roku Dorothy Doro Patch, niemiecka piosenkarka i autorka tekstów heavy metalowych, urodziła się w Düsseldorfie w Niemczech Zachodnich. Członkini zespołu Warlock, znana jest także jako królowa metalu. W roku 1990, w wieku 40 lat, umiera z powodu uszkodzenia mózgu po uderzeniu samochodu w Paryżu Steve Butters, właściwie Steven Bater, amerykański wokalista, gitarzysta punk rockowy, członek zespołów The Dead Boys i The Lords of the New Church. Jakich utworów teraz posłuchamy? Patti Smith i People Have the Power, James Brown w utworze Get Up of That Thing, grupa Warlock i utwór All We Are, The Dead Boys w utworze Ain't It Fun,

Hey, but that's a wiper.

W roku 2019 dokumenty sądowe wykazały, że George Michael pozostawił cały swój majątek wynoszący 98 milionów funtów rodzinie i przyjaciołom, nie pozostawiając nic swoim byłym chłopakom, Kenny'emu Gossowi i Fadiemu Fawazowi. Siostry George'a, Yoda i Melanie były głównymi beneficjentami, dzieląc porówno wszystkie główne aktywa i jego dwa londyńskie domy. Działała także stadnina wyścigów konnych ojca George'a Kiriakosa, a wokalista dbał o opiekę nad swoją rodziną. Były chłopaki obeszły się smakiem. Ale kto zostawia byłym chłopakom jakiś majątek? Jeśli oni na cokolwiek liczyli, to moim zdaniem jacyś kretyni. W roku 1968 Valerie Solanas postrzeliła ciężko raniła Andy'ego Warhola oraz krytyka sztuki i kuratora Mario Amaję w studiu Warhola w Nowym Jorku. Solanas odwiedziła Warhola po tym, jak poprosił o zwrot scenariusza, który najwyraźniej zaginął. Warhol został poważnie ranny i ledwo przeżył. Jakich utworów teraz posłuchamy? George Michael i Freedom 90 i na koniec Linea 77 w utworze Warhol. Miłego słuchania. Kłania się Władysław Bałtycki. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Wotowara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa góry czy kamienie. Wotowara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Wotowara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako Seida, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

twoich rąk. Obraz rozmyty, czarnych myśli splot. Wmieszane w próżnię, chcę zabić lęk. Jak wódka na stole,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samoloty, które latają bez paliwa. Pomysł samolotów, które mogą latać bez ręcznego zasilania paliwem, opiera się na wprowadzonej już zasadzie bezprzewodowego transportu energii. Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców na świecie, uznał ten obszar za prawdopodobnie najcenniejsze zastosowanie bezprzewodowej transmisji energii. Gdyby możliwe było zaopatrzenie samolotu w niezbędne zasoby w ten sposób, nie polegałby on już ograniczeniom podczas lotu. W kontekście tego transferu energii można by konstruować coraz potężniejsze maszyny, które umożliwiłyby dotarcie z Europy do USA w ciągu kilku godzin, a może nawet i szybciej. Tesla postrzegał ten pomysł jako sposób na przyspieszenie transportu i w istocie wyeliminowanie potrzeby granic i krajów. Czuł, że może to być sposób na zjednoczenie świata jako całości. Gdy odległości przestają odgrywać główną rolę, nic nie stoi na przeszkodzie zjednoczeniu ludzi i harmonijnemu współistnieniu. Bezprzewodowe uzupełnianie energii w samolotach umożliwiłoby również zaopatrywanie odległych regionów w podstawowe towary, a tym samym zlikwidowanie nierówności między narodami i potencjalne zakończenie głodu na świecie. Tesla narysował harmonijny, ale czasami utopijny obraz przyszłości, który obecnie jest daleki od urzeczywistnienia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje. Tak nazywa się ten program i prezentujemy płyty wydane przez tą legendarną wytwórnię. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Freddiego McKaya, Picture on the Wall. Płyta pochodzi z roku 1971. To właśnie Prince Buster zapoczątkował karierę Freddiego McKaya w muzyce reggae w 1967 roku, wydając dwustronny singiel Giving You a Try Girl i Go On Girl, znany również jako Red Eye Girl. Ponieważ melodie nie przypadły mu do gustu, kolejnym krokiem było wypróbowanie Leslie Kong w Beverly's, nagrywającej pod pseudonimem Freddie McLean. Jego singiel Fine, Fine, Fine pokazuje, jak przyspiesza tempo rocksteady. To nietypowa produkcja Beverly'a z doskonałymi riffami instrumentów dętych i świetnymi harmoniami. Trzy świetne utwory z rzędu i ani jednego hitu, ale wystarczająco dużo świetnych piosenek i śpiewu, by przyciągnąć uwagę jego kolejnego producenta Duke'a Reeda. Pod nowym pseudonimem Treasure Boy stworzył dla Duke'a Reeda jeden z najbardziej pamiętnych, największych hitów ery rocksteady, Love is a Treasure. Muzyka reggae rozwija się dynamicznie, a ogromny sukces Love is a Treasure w 1967 roku był już dawno miniony, w 1971 roku. Jego następny rok zaprowadza go do Brentford Road i Studio One, gdzie nagrał swój wielki hit Sweet or Sour You. Właściwie wszystkie jego single w Studio One odnosiły sukces. Picture on the Wall i High School Dance to dwa pozostałe wielkie hity z 1971 roku. To, co wyróżniało Sweet or Sour You, to tekst. Nie był to utwór, który mógłby pochodzić ze Stanów Zjednoczonych ani żadnego innego miejsca. Rhythm oczywiście pasował do tekstu. Powolne intro organowe, prawdopodobnie grane przez Jackie Me Too na dzikim Redeemie. Po wielkim sukcesie w 1971 roku Freddie McKay odniósł jeszcze większy sukces z Cockstone. I'm a Free Man nie był wielkim hitem jak Sweet You or Sour You, ale nawet dziś pozostaje popularną piosenką. Studio One na początku lat 70. wciąż przyciągało schodzących artystów, chociaż Dynamics, Harry, Jay i Federal mieli lepsze studia, to raczej podążali za trendami niż je kreowali. Cockstone zawsze był gotowy dać komuś szansę, a ponieważ w okolicy grało kilku najlepszych muzyków szukających przełomu, trudno mu było nie stworzyć klasycznego albumu A Picture on the Wall Freddiego McKaya, który był kolejnym tego przykładem. To właśnie gotowość Cocksona do spróbowania czegoś nowego, dodania komuś szansy, jest kluczem do zrozumienia udanej kariery Freddiego McKaya w Studio One. Miało to związek z pojawieniem się Soul Defenders lub The Boys from Bog Walk, jak zwykł ich nazywać. W skład zespołu wchodzili Ja Privy na gitarze rytmicznej i prowadzącej, Val Whittaker na gitarze prowadzącej, Vin Morgan na perkusji, klawiszach i wokalu, Festus Walker na basie, Joseph Hill na instrumentach perkusyjnych, a także inni muzycy tacy jak Bobby Calfat na klawiszach, a nawet Ernest Ranglin na gitarze. Zespół ten doskonale uchwycił ciężkie korzenie tamtych czasów. Rhythmy były nie tylko wolne, ale i niezwykle bogate w faktury, a zazwyczaj zawierały naprawdę niesamowite aranżacje instrumentów dętych. Yep Rock Music Group, partner Studio One od 2016 roku, ponownie wydał Picture on the Wall w formie Deluxe Edition, zawierającej 24 utwory, w tym wiele nigdy wcześniej nie publikowanych na CD, a nie long playu. Do oryginalnych utworów z albumu dodano wersje alternatywne, rzadkości oraz rozszerzone remiksy, co z pewnością zachwyci wszystkich fanów Freddiego McKaya i miłośników Studio One. Picture on the Wall, utwór tytułowy, był oczywiście hitem i słusznie. Prosta historia obrazu, który kiedyś przyniósł mu tyle radości, a teraz przynosi mu tylko tyle bólu, którego nie może się pozbyć. Ten wspaniały utwór pokazuje, że Freddie McKay nie interesował się wyłącznie emocjami. Chodziło o to, co kryło się w cieniu interesującego go tematu, co potrafił tak dobrze przekazać. Kolejnym świetnym utworem jest You Are Not The Kind, który zawiera niesamowite aranżacje instrumentów dętych. Love is a Treasure, remake oryginału wykonany dla Duke'a Reeda w 1967 roku, był kolejnym wielkim hitem, a potem jest High School Dance, który również był bardzo popularnym utworem. Ich popularność na przestrzeni lat dała Coxonowi możliwość ponownego wydania i zremiksowania wielu z nich na przestrzeni lat. Oczywiście znalazły się wśród nich Picture on the Wall i Love is a Treasure, oba zawarte na tym albumie. Ponadto na płycie znajduje się single Drunken Sailor z 1971 roku, który został wydany na Jamajce przez wytwórnię Money Disc oraz w brytyjskim wydawnictwie Banana Juniora Lincolna. Single I Am a Free Man z 1972 roku również ukazał się nakładem wytwórni Money Disc, podobnie jak Golden Grey, znany również jako When I Am Grey oraz My True Love. Kolejnym świetnym dodatkiem jest rzadki jamajski mix singli Sweet You, Sour You. Naprawdę świetne utwory Freddiego McKaya nigdy nie zyskały takiego rozgłosu, jakiego potrzebowały, by wznieść go na wyższy poziom. Owszem, współpracował ze wszystkimi świetnymi producentami, ale miał bardzo mało okazji. Znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie może mieć ogromne znaczenie. Wokalista nie z własnej winy zawsze był nieco rozkojarzony. Mimo to z ponad 150 wydanymi singlami i dwoma świetnymi albumami

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas dni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki. Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie, żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka.

Dziś prawdziwych wieśniaków już nie ma.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Rzecz niekoniecznie musi dziać się w Danii, ale akurat tu jestem, więc siłą rzeczy wszystko, co mnie spotyka i co robię, albo usiłuję, jest stąd. Ale ta sytuacja raczej przypisana jest do osoby niż miejsca. Montaż zamka. Oczywiście mistrz świata wyjebał sobie instrukcję montażu, bo to dla Wise i Mielepetów. Bo cóż tu właściwie jest skomplikowanego? Zwłaszcza, że zamek prosty, popularny, od taki do montażu na drzwi pokoju, kręci gałka. Prawdziwy mężczyzna gardzi instrukcjami, mapami i dobrymi radami. On wie. Często nawet wie lepiej. Całe moje wiedzenie idzie nie najgorzej. Prace postępują, aż dobiłem do problemu. Bo przy jednej części mam dylemat. Po pół godzinie kombinacji poddaję się i szukam po internetach. Ale są tam arcyskomplikowane montaże, wymiany, nawet cały dział z poradnikami dla włamywaczy, czyli jak zamek obejść czy otworzyć bez klucza. Wytrychy, łomy, wynalazki, etc. Szukam na stronie producenta, ale tam też nie ma. Jakby zakładali, że szkoda miejsca, bo tego modelu tylko ostatni melepeta nie potrafiłby zamontować. A dylemat nadal jest. Mały szpej, który mogę założyć na cztery różne sposoby. To drzwi pokojowe, z listowej architektury. Jeżeli pomylę się trzy razy, to wiercąc za każdym razem inne dziury, a tak należy założyć, drzwi będą jak sito i już żaden zamek nie będzie potrzebny, bo nie będzie drzwi w ogóle. Po kilku godzinach przymiarek i złorzeczeń, dobrze, że jestem sam w domu, jest mniejszy wstyd, poddaję się i przystępuję do montażu. W trakcie okazuje się, że to był element opcjonalny w zależności od rodzaju drzwi. U mnie niepotrzebny. A zamek działa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Basen nad Szanghajem. W tym mieście znajduje się hotel Holiday Inn, który oferuje dość specyficzną atrakcję dla gości. Sam hotel posiada wiele nowoczesnych pokoi i apartamentów biznesowych. Znajduje się między lotniskiem Pudong a centrum Szanghaju i posiada obszerną siłownię i salę fitness. Widoki ze szczytu rozciągają się na cały Szanghaj i jest tam tyle do zobaczenia i zrobienia, ile można oczekiwać od metropolii tej wielkości. Jednak w hotelu znajduje się atrakcja, która nie wymaga wychodzenia na zewnątrz. Na 24. piętrze hotelu znajduje się basen, którego dno wykonane jest ze szkła, a całość unosi się bezpośrednio nad ziemią, około 70 metrów nad miastem. Cały basen jest zadaszony, jednak pływanie w nim jest niepowtarzalnym doznaniem, właśnie ze względu na przezroczyste dno. Całkowita powierzchnia zbiornika to 30 metrów kwadratowych, jednak wystarczy to, aby zapewnić niezapomniane wrażenia i przyciągnąć gości hotelowych z całego świata.

plamy dym zgriwa o taką Polskę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Studnia i osada sprzed 2000 lat. Pozostałości dwóch pieców, kilka tysięcy fragmentów bogato ornamentowanych naczyń, dwa żarna, kilka sierpów, a nawet dwie monety z wizerunkami cesarza rzymskiego oraz jego żony. Wszystko to znaleziono w okolicach Sanoka w województwie podkarpackim, a do znaleziska doszło podczas prowadzenia prac przygotowawczych przed budową obwodnicy. Na miejsce od razu zostali zaproszeni archeolodzy, którzy podczas dalszych oględzin natknęli się na pozostałości całej osady z okresu rzymskiego, z przełomu III i IV wieku. Osada prawdopodobnie obejmowała znaczny obszar i mieszkało na jej terenie być może nawet kilkaset osób albo więcej. Oprócz wcześniej wspomnianych przedmiotów archeologowie odkryli również ściany studni. Wykonano ją z pionowo wbitych drewnianych pali oplecionych gałęziami. Odkrycia dokonano wiosną 2018 roku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Blockchain. Jestem pewien, że ostatnio wszyscy słyszeliśmy o technologiach blockchain. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej do zakupu przedmiotów. Po raz pierwszy stała się popularna, gdy Deep Web doświadczyło poważnego odrodzenia pod koniec 2010 roku. Wykorzystano Bitcoina lub inne waluty blockchain, aby ludzie mogli kupować towary lub usługi online bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy. Miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Bliskie kontakty z Europejczykami. Niniejszy rozdział zmusza mnie do wytłumaczenia czytelnikowi, w jaki sposób piszę z tygodnia na tydzień moją opowieść. Kiedy zacząłem pisać, nie miałem przed sobą żadnego z góry określonego planu. Nie rozporządzałem ani pamiętnikiem, ani dokumentacją, na której mógłbym oprzeć dzieje moich doświadczeń i poszukiwań. Piszę, jak mi w trakcie pisania dyktuje Duch Boży. Nie twierdzę, bym miał absolutną pewność tego, jakoby wszystkim moim świadomym myślom i czynom miał przyświecać jedynie ów Duch Boży. Kiedy się jednak bliżej przyjrzałem poważniejszym krokom poczynionym w ciągu mego życia, a także tym, które można by uważać za ostatnie, doszedłem do wniosku, że miałbym pewne podstawy, by twierdzić, iż wszystkie one były mi podyktowane z góry, a więc przez opatrzność. Nie ujrzałem oblicza Boga, ani nie poznałem Jego istoty. Uczyniłem jednak wszystko, by całą duszą uwierzyć w Niego. A że ta wiara była we mnie niewzruszona, więc sądzę, że jej wartość tyleż znaczy, co osobiście doznane doświadczenie. Wobec tego jednak, że porównując wiarę z osobistym doznaniem, mogę się narazić na zarzut, iż pomniejszam tym samym znaczenie wiary. Sądzę, że właściwiej będzie, gdy powiem, że nigdy nie mogłem znaleźć w sobie słów, które potrafiłyby wyrazić głębię mojej wiary w Boga. Może po tym wyjaśnieniu łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego wierzę w to, że piszę tak, jak mi dyktuje Duch Boży. Kiedy rozpoczynałem poprzedni rozdział, dałem mu ten właśnie tytuł. Jednak w trakcie pisania zdałem sobie sprawę, że zanim opowiem o moich kontaktach z Europejczykami, muszę napisać coś w rodzaju wstępu. Tak też zrobiłem i zmieniłem nagłówek. Kiedy zabieram się teraz na nowo do tego rozdziału, staję w obliczu nowych problemów. O czym więc pisać? A co pominąć? Biorę przy tym pod uwagę, że chcę pisać o moich angielskich przyjaciołach. I to w związku z bardzo poważnymi zagadnieniami. Jeżeli mam pominąć rzeczy ważne, ucierpi na tym prawda. A zresztą to przecież nie tak łatwo od razu ocenić, co jest ważne, skoro czasami nie mam pewności, czy opisywanie wszystkich tych dziejów może mieć jakieś znaczenie. Dziś lepiej niż kiedykolwiek rozumiem to, co czytałem dawno temu o wadach wszelkich autobiografii, oceniając je ze stanowiska historycznego. Zdaję sobie sprawę, że nie zapisuję tu wszystkiego, co się przechowało w mojej pamięci. Któż potrafi powiedzieć, co winienem w interesie prawdy tu podać, a co pominąć? Jak spojrzałby sąd na nieścisłości, które się wkradły przy opisie pewnych wydarzeń z mojego życia? Gdyby jakiś pedant zechciał poddać mnie krzyżowemu przesłuchaniu na temat już napisanych rozdziałów, prawdopodobnie potrafiłby rzucić na nie trochę więcej światła. Natomiast gdybym miał do czynienia z wrogim mi i wścibskim sędzią śledczym, niezawodnie mógłby się on pochwalić, że udało mu się wykryć całą małość wielu moich roszczeń. Zastanawiam się, czy nie byłoby właściwsze zupełnie przerwać spisywanie tych rozdziałów. Dopóki jednak żaden głos wewnętrzny nie każe mi tego uczynić, będę pisał dalej. Muszę postępować zgodnie z mądrą maksymą, która powiada, że raz rozpoczęte dzieło musi być skończone, chyba że okazało się z etycznego stanowiska fałszywe. Nie piszę tej autobiografii, by się przypodobać krytykom. Pisanie jest samo przez się jedną z dróg poszukiwania prawdy, jedną z przyczyn, którą się powoduje. Jest chęć sprawienia pewnej ulgi ludziom, którzy ze mną współpracowali, i dostarczenie im materiału do rozważań. Zacząłem przecież pisać, ulegając ich żądaniom. Wszystko to nie zostałoby zapewne nigdy napisane, gdyby Dżeramdas i Swami Anand nie nalegali, bym postąpił zgodnie z ich radami. Jeżeli zawiniłem, pisząc te autobiografie, niech oni też poniosą część winy. Wróćmy jednak do sprawy wymienionej w tytule tego rozdziału. Podobnie jak miałem przyjaciół Indusów, którzy mieszkali w moim domu niczym członkowie mojej rodziny, tak samo miałem i przyjaciół Anglików zamieszkałych u mnie w Durbanie. Nie wszystkim, którzy ze mną mieszkali, odpowiadał mój tryb życia. Chciałem jednak mieć ich przy sobie. Nie mogę powiedzieć, bym w każdym przypadku postępował mądrze. Przeżyłem parę gorzkich rozczarowań, a dotyczyły one zarówno Indusów, jak i Europejczyków, i wcale tego nie żałuję. Nie bacząc na nie, a także mimo zmartwień i przykrości, jakie nieraz sprawiałem swoim przyjaciołom, nie zmieniłem mego postępowania, a oni w dalszym ciągu okazywali mi swą życzliwość. Jednak ilekroć moje kontakty z cudzoziemcami sprawiały im przykrość, nigdy nie zawahałem się przypisać winy tym właśnie przyjaciołom. Sądzę bowiem, że ci wierni, którzy widzą w innych tego samego Boga, jakiego sami noszą w sobie, muszą umieć obcować z innymi z odpowiednią tolerancją. Tę zdolność współżycia można osiągnąć nie tylko przez zwalczanie nieśmiałości, która bywa wynikiem nieprzewidzianych okoliczności, lecz także przez kultywowanie w sobie ducha poświęcenia, nie licząc przy tym na żadną nagrodę za to. Pomimo iż mój dom był pełen ludzi, gdy wybuchła wojna z Burami, dałem w nim gościnę jeszcze dwóm Anglikom przybyłym z Johannesburga. Obydwaj byli teozofami. Jeden z nich nazywał się Kitchin. Będziemy jeszcze mieli sposobność poznać go bliżej. Żona moja przelała niemało gorzkich łez z ich powodu. Niestety, nieraz z mojej winy była wystawiona na podobne przykrości. Był to pierwszy przypadek, kiedy udzieliłem gościny w swoim domu angielskim przyjaciołom, traktując ich jak członków rodziny. Podczas pobytu w Anglii niejednokrotnie mieszkałem u Anglików, jednak zawsze starałem się przystosować do trybu życia moich gospodarzy, przy czym nie odbiegało to od ogólnie przyjętych zwyczajów mieszkańca w pensjonacie. Tu sprawy przedstawiały się zgoła inaczej. Moi angielscy przyjaciele byli uważani za członków mojej rodziny i pod wieloma względami przystosowali się do trybu życia Indusów. Wprawdzie zewnętrzna forma życia była zachowana według wzorów Zachodu, jednak życie wewnętrzne toczyło się w moim domu przeważnie na modłę indyjską. Przypominam sobie, że odczuwałem nawet pewne trudności w traktowaniu ich jako członków rodziny. Jestem wszakże pewien, że oni nie potrzebowali zdobywać się na jakikolwiek wysiłek, by czuć się pod moim dachem jak we własnym domu. W Johannesburgu tego rodzaju kontakty rozwinęły się jeszcze bardziej aniżeli w Durbanie. Kontakty europejskie. Dalszy ciąg. Przez pewien czas miałem w swojej kancelarii w Johannesburgu aż 4 urzędników indyjskich, których uważałem raczej za swoich synów, aniżeli za pracujących u mnie ludzi. Ale i to nie wystarczało w mojej pracy. Musiałem mieć u siebie kogoś umiejącego pisać na maszynie, co spośród nas wszystkich umiałem trochę tylko ja. Usiłowałem nauczyć tej sztuki dwóch moich urzędników. Nic z tego jednak nie wychodziło, gdyż żaden z nich nie władał dostatecznie angielskim. Poza tym jednego z nich chciałem nauczyć księgowości. Nie mogłem również sprowadzić nikogo z Natalu, gdyż bez zezwolenia nikt nie mógł przybyć do Transwalu. a dla swej własnej wygody nie chciałem się zwracać o wyświadczenie mi tej przysługi do urzędnika wydającego zezwolenia. Po prostu nie wiedziałem, co robić. Zaległości rosły tak szybko, że nie byłem już w stanie, pomimo wszelkich usiłowań z mojej strony, połączyć zawodowej pracy ze społeczną. Chętnie zaangażowałbym białego urzędnika, nie byłem jednak pewien, czy biały mężczyzna lub kobieta zechcą pracować u kolorowego, jakim ja byłem dla nich. Postanowiłem jednak spróbować. Zwróciłem się do pewnego znajomego pośrednika z biura przepisywań na maszynie i poprosiłem go o znalezienie dla mnie stenografa. Miał jakieś znajome dziewczęta wykwalifikowane w tym zawodzie i przyrzekł, że mi przyśle jedną z nich. Zwrócił się więc do pewnej Szkotki, Miss Dick, która niedawno przybyła ze Szkocji. Nie miała nic przeciwko temu, aby uczciwą pracą zarabiać na życie, tym bardziej, że znalazła się w biedzie. Ów pośrednik przysłał mi ją. Od pierwszej chwili wydała mi się sympatyczna. — Nie ma pani nic przeciwko temu, by pracować u Indusa? — zapytałem ją. — Absolutnie nic — odpowiedziała z całą stanowczością. — Na jakie uposażenie pani liczy? Czy 17 funtów i 10 szylingów nie będzie za dużo? — Nie, jeżeli potrafi pani wykonywać pracę, której od pani oczekuję. Kiedy mogłaby pani zacząć pracować? Bodaj zaraz, jeżeli pan sobie życzy. Bardzo mi się to podobało i z miejsca zacząłem jej dyktować listy. Nie upłynęło wiele czasu, a panna Dick była mi raczej córką lub siostrą, aniżeli stenotypistką. Pracowała bez zarzutu. Często powierzałem jej tysiące funtów. Ponadto Miss Dick prowadziła księgi rachunkowe. Potrafiła nie tylko zaskarbić sobie moje całkowite zaufanie, ale co więcej, zwierzała mi się ze swych myśli i uczuć. Posłuchała mojej rady, gdy chodziło o wybór przyszłego męża i przypadł mi w udziale zaszczyt prowadzenia jej do ślubu. Została panią McDonald i wkrótce musiała się rozstać ze mną, jednak nawet po zamążpójściu, ilekroć zmuszony okolicznościami, zwracałem się do niej, nigdy mi nie odmawiała swojej pomocy. Musiałem przyjąć na jej miejsce inną stałą stenotypistkę. Szczęście mi dopisało i dostałem ją. Była to Miss Schlesin, którą przedstawił mi Mr. Kallenbach. Czytelnicy dowiedzą się jeszcze o nim w toku dalszej opowieści. Miss Schlesin jest obecnie nauczycielką w liceum w Transwalu, a kiedy przyszła do mnie, miała około 17 lat. Zarówno Mr. Kallenbach, jak i ja byliśmy zdania, że Miss Schlesin w swych uprzedzeniach posuwa się czasami zbyt daleko. Kiedy przyszła do mnie, chodziło jej raczej o zdobycie pewnego doświadczenia, aniżeli o pełnienie funkcji stenotypistki. Wszelkie uprzedzenia rasowe były jej całkowicie obce, natomiast nic sobie nie robiła ani z czyjegoś wieku, ani doświadczenia. Przez chwilę nie wahała się powiedzieć komuś prosto w oczy czegoś wręcz obraźliwego lub tego, co o kimś myślała. Jej wybuchowość niejednokrotnie sprawiała mi duże trudności, jednak szczerość i bezpośredniość jej temperamentu potrafiły natychmiast złagodzić te przykrości. Często nie czytając, podpisywałem listy pisane przez nią na maszynie. Uważałem bowiem, że jej angielski jest dużo lepszy od mojego, a ponadto miałem bezwzględne zaufanie do jej lojalności. Jej oddanie było bezgraniczne. W ciągu dłuższego okresu nie brała ode mnie więcej niż 6 funtów miesięcznej pensji i wzbraniała się przyjąć 10, które jej zaproponowałem. Kiedy usiłowałem ją nakłonić do pobierania większej pensji, zbeształa mnie, mówiąc: nie przyszłam po to, by zarabiać u pana więcej pieniędzy. Jeżeli tu pracuję, to dlatego, że ta praca mi odpowiada, podobnie jak głoszone przez pana ideały. Pewnego razu otrzymała ode mnie 40 funtów. Uparła się jednak uważać je za pożyczkę i w ciągu roku spłaciła całą sumę. Była równie odważna, jak zdolna do poświęceń. Była jedną z niewielu kobiet, jakie znałem w swym życiu, obdarzonych kryształowym charakterem i odwagą, jakiej by się nie powstydził najwaleczniejszy wojownik. Dziś Miss Schlesin jest dojrzałą kobietą. Nie znam jej obecnych poglądów tak dobrze, jak je znałem, gdy jako młoda dziewczyna pracowała u mnie. Zachowałem jednak na zawsze jak najlepsze wspomnienia o niej. Byłbym w niezgodzie z prawdą, gdybym zechciał cofnąć bodaj cokolwiek z tego, co o niej dawniej sądziłem. Pracując dla dobra naszej sprawy, miss Schlesin nie znała ani dnia, ani godziny. Sama chodziła wśród ciemnej nocy i gniewała się, gdy ktokolwiek zaproponował, że ją odprowadzi. Tysiące odważnych indusów gotowych było w każdej chwili stanąć w jej obronie. Kiedy w okresie Satyagrahy niemal każdy z jej przywódców znajdował się w więzieniu, miss Schlesin sama stanęła na czele ruchu. Rozporządzała tysiącami funtów szterlingów, prowadziła olbrzymią korespondencję. W jej rękach spoczywało kierownictwo pisma Indian Opinion. A przecież jej energia nie osłabła nawet na chwilę. Mógłbym bez końca pisać o miss Schlesin. Chcę jednak zakończyć ten rozdział, przytaczając opinię o niej Gokalego, który znał każdego z moich współpracowników. Wielu z nich cieszyło się jego uznaniem, czemu on sam chętnie nieraz dawał wyraz. Na pierwszym jednak miejscu pośród wszystkich, którzy z nami współpracowali, zarówno gdy chodzi o Indusów, jak i Europejczyków, Gokale stawiał miss Schlesin. Rzadko spotykałem, mówił, tyle oddania, prawości i odwagi, co u miss Schlesin. Wśród wszystkich pańskich współpracowników ją stawiam najwyżej.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Podziemne miasto Moskwa. W 2013 roku moskiewska policja zatrzymała ponad 200 nieudokumentowanych obcokrajowców, którzy mieszkali i pracowali w podziemnym mieście, które zostało stworzone, aby trzymać ich z dala od radaru miasta i urzędników federalnych, z kawiarnią, kinem, kasynem i kurnikiem. Kiedy policja wtargnęła do miasta ukrytego pod rynkiem w stolicy, odkryła rozległy kompleks odzieżowy ze 122 maszynami do szycia. Podczas gdy robotnicy, ponad 180 Wietnamczyków i 80 Azjatów, przez całą dobę szyli markowe ubrania, ludzie na powierzchni nie mieli pojęcia, co dzieje się tuż pod ich stopami. Z zewnątrz podziemne warsztaty krawieckie wyglądały jak zwykły garaż. W ukrytym mieście był też czas na rozrywkę. Policja znalazła jeden pokój zaprojektowany na turecką kawiarnię z piecem i piecykiem. Było też kino z 35 miejscami i poker room. Praktycznie co roku w Moskwie udaje się odkryć jakieś nielegalne, ukryte miasto. Prawdopodobnie nieprzerwanie pod powierzchnią stolicy Rosji działa kilkanaście niezależnych, ukrytych miejscowości.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, temat jest trudny, ponieważ chciałbym zacząć od fizyki, a wnioski, które będą płynęły ewentualnie światopoglądowe, to może sobie porozmawiamy w czasie dyskusji, którą mam nadzieję po tym takim wprowadzeniu sobie przeprowadzimy. Otóż zacznijmy od tego, że ja będę mówił nauka czasami myśląc fizyka, no jestem fizykiem, w związku z tym w naturalny sposób myślę o fizyce jako takiej nauce, która z której jak gdyby wypływa no, chemia w dużej mierze. Nie wiem, czy do końca biologia, ale w pewnej mierze na pewno tak. To jest nauka, która zajmuje się podstawami naszego rozumienia świata. W związku z tym o niej będę głównie mówił. Otóż zanim w powszechnej świadomości, również w szkole, nauczanie fizyki kończy się tak naprawdę na początku XX wieku. To znaczy, jak dochodzimy do szczególnej i ogólnej teorii względności Einsteina i jak dochodzimy do mechaniki kwantowej, to w zasadzie już jest za chwilę matura i kończymy, mówiąc, że to jest nowa fizyka i w zasadzie nauczanie powinniśmy skończyć. Ostatni tydzień jest temu poświęcony. I to jest, wynika to z przekonania o tym, że ta współczesna fizyka, czyli ta dwudziestowieczna fizyka, jest bardzo trudna. Jest w zasadzie niemożliwa do przekazania. To jest nieprawda. To znaczy, na przykład ogólną teorię względności można by, czyli teorię grawitacji Einsteina, można by w taki sposób przekazać, że ideę można by, w szczególności młodzieży, przekazać w sposób bardzo prosty, ponieważ stoi za ogólną teorią względności, stoi niezwykle prosta zasada. Może do tego dojdziemy w czasie dyskusji, nie chciałbym tutaj poświęcać za dużo czasu ogólnej teorii względności. To by się dało przekazać. Otóż te dwie teorie powstały w XX wieku, które fundamentalnie zmieniły nasze rozumienie rzeczywistości, nasze widzenie świata. To jest ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa. Te dwie teorie są tak zasadniczo zmieniły nasze widzenie rzeczywistości, że XX wiek w sensie tego, jak ja patrzę, nie wiem, na ten stół, czy na fakt, że mogę włożyć palec do wody, a w stół nie mogę włożyć, dlaczego niebo jest niebieskie, skąd są kolory, to wszystko w XIX wieku było widziane kompletnie inaczej niż widziane jest teraz. W związku z tym ja bardzo żałuję, że ta wiedza, nie mówię o matematyce, bo matematyka stojąca za tymi teoriami jest rzeczywiście nie jest taka prosta. Znaczy trzeba się trochę do niej tam przyzwyczaić. Natomiast idee stojące za tymi teoriami są bardzo proste i bardzo przekonujące. I wydaje mi się, że ponieważ jesteśmy na terenie szkoły, to taką uwagę zrobię, że wydaje się, że o tych teoriach i o rozumieniu świata wynikającego z tych teorii powinno się mówić właśnie w szkole. Niestety to nigdzie na świecie jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje. Bardzo bym chciał, żeby tak funkcjonowało. Dlatego, że mówi się, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. W związku z tym dobrze jest te przesądy do 16 roku życia odbarwić, czy z nich ich się pozbyć. Otóż jaka jest różnica między takim XIX-wiecznym widzeniem rzeczywistości a XX-wiecznym widzeniem rzeczywistości z punktu widzenia fizyki? W XIX wieku funkcjonowały elektrodynamika, teraz nazywamy ją klasyczną, ale wtedy oczywiście nie wiedziano, że istnieje inna. Termodynamika, mechanika, wszystkie teraz dodajemy przymiotnik klasyczna i wydawało się, że praktycznie wszystko rozumiemy, co w tym świecie się dzieje. Świat był tak do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku nawet chciano likwidować wydziały fizyki, mówiąc, że wszystko w zasadzie już wiemy, można pozostawić to inżynierom, to o czym tu jeszcze mamy się, nad czym się mamy zastanawiać. Pozostawały drobne problemy, typu stabilność atomów na przykład. Ale to uważano, że to są jakieś drobiazgi, które się wkrótce wyjaśnią. Ponieważ klasycznie atomy, czyli związki pomiędzy naładowanymi dodatnio i ujemnie ładunkami, nigdy nie mogą być stabilne. Dobrze, no ale teraz świat, który jak gdyby i powiedzmy widzenie świata było całkowicie deterministyczne. To znaczy, funkcjonowało przekonanie, że jeżeli poznamy stan świata obecnie, to znaczy będziemy znali położenia i prędkości wszystkich cząstek w świecie, to z całkowitą pewnością odtworzymy historię świata wstecz, jak i będziemy mogli przewidzieć całą przyszłą ewolucję świata. W tym sensie człowiek wydawał się pewną marionetką, w tym sensie, że jeżeli ja na przykład chcę się napić za godzinę herbaty, to wynika ze stanu atomów w moim ciele, czy po prostu jest to jednoznacznie zdeterminowane. I dlatego na przykład na pytanie Napoleona, dlaczego w traktacie o mechanice nieba Laplace nigdzie nie użył, ani razu nie użył słowa Bóg, odpowiedział, że ta hipoteza nie była mi potrzebna. Co stało się takim manifestem tej separacji nauki i religii, która skądinąd jest bardzo korzystna, ta separacja. Otóż w XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie. To znaczy, mechanika kwantowa po pierwsze mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest stan świata. I to nie dlatego, że nie mamy narzędzi, tylko jest to immanentnie niemożliwe. Znaczy, próbując stwierdzić, jaki jest stan świata, ten stan musimy zniszczyć. Przekształcić do nieznanego bliżej innego stanu. Po drugie, nawet gdybyśmy znali stan świata, to nie wynika stąd jednoznaczne przewidywanie dotyczące przyszłości, ani jednoznaczne odtworzenie, co działo się w przeszłości. Istnieje pewna nieoznaczoność w tym świecie, która powoduje, że świat jest znacznie ciekawszy tak naprawdę. Świat, w którym wszystko ewoluuje deterministycznie, jest znacznie mniej interesujący niż świat, który zostawia pewną swobodę, który zostawia pewien margines niepewności. Otóż ten fakt, że świat od początku XX wieku, jak gdyby tak jak go rozumiemy, przestał być deterministyczny, ma według mnie kluczowe znaczenie światopoglądowe. Po drugie, tego typu, to co na przykład teoria względności wprowadziła, skądinąd nazwa jest bardzo myląca, dlatego że teoria względności często się ją rozumie, że wszystko jest względne. To jest całkowita nieprawda, znaczy istnieją obiekty, wielkości, których żadna transformacja nie zmieni. To nie jest na przykład tak, że możemy równie dobrze mówić, że Ziemia obraca się wokół Słońca, jak w teorii względności moglibyśmy powiedzieć, że Słońce obraca się wokół Ziemi. Tak nie jest. Te dwa układy się różnią i można powiedzieć, że jeden jest lepszy, mianowicie ten, w którym się obraca wokół Słońca, jest lepszym układem, a drugi jest gorszym układem i nie jest to całkowicie równoważne. Także to tak na marginesie, ta teoria względności to jest zła nazwa, znaczy myląca nazwa. Teraz, jeżeli mamy taki ogląd rzeczywistości, że świat nie jest deterministyczny i ta teoria względności wprowadziła na przykład pojęcie, że czas biegnie inaczej. Dla każdego obserwatora, w szczególności jak się poruszają, czy jak są w polu grawitacyjnym, czas biegnie inaczej. I to jest, znaczy to, że biegnie tak samo, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, prawda, że taki sam czas panuje w całym wszechświecie i dla każdego. Jest to wdrukowane w nas, prawda, od 300 lat. Newton, który przejął od Galileusza zasady równoważności, wyprowadził błędny wniosek, że z zasady równoważności wynika czas absolutny. I to zostało, że tak powiem, wdrukowane wszędzie. I takie pojęcie, takie podejście, że czas biegnie różnie, że czasoprzestrzeń jest areną taką bardzo dynamiczną, której dla każdego ten czas biegnie inaczej, odległości biegną inaczej, jest czymś, co by znowu powinno się w młodym wieku ludziom mówić czy pokazywać. Dam taki przykład. Dlaczego tego typu myślenie pozwala na zupełnie inne patrzenie na to samo zjawisko? Prawda? Newton ze słynnym jabłkiem, jego wielką zasługą było to, że zresztą po Galileuszu, Galileusz pierwszy to stwierdził, prawda? Przed Galileuszem takie arystotelesowskie myślenie o świecie to było takie, że na ziemi panują ziemskie prawa, a na niebie panują niebieskie prawa. I na ziemi naturalnym stanem jest spoczynek, bo cokolwiek się poruszy, to w końcu staje, a na niebie naturalnym stanem jest wieczny ruch. Natomiast Galileusz pierwszy stwierdził, że ten spoczynek wynika z tego, że istnieją pewne siły tarcia. On jeszcze nie używał oczywiście słowa siła, to wprowadził dopiero Newton. Natomiast, że każdy obserwator dowolnie poruszający się jest równoważny, to wprowadził Galileusz. I z tego Newton jak gdyby wziął tą ideę i stwierdził, dobrze, skoro jabłko spada tutaj na Ziemi jakoś tam, to być może ruch Księżyca wokół Ziemi jest spowodowany przez tę samą siłę, co ruch jabłka. No zastosował to do obliczenia, już wtedy wiadomo było, jaka jest mniej więcej odległość Księżyca od Ziemi i z tych praw można wyprowadzić, jaki jest okres obrotu. Podobno był tak wzruszony, że nawet nie dokończył tego bardzo prostego obliczenia i ktoś za niego dokończył i wyszło mu 28 dni. No i stwierdził, tak, rzeczywiście to samo prawo obowiązuje na Ziemi, co na niebie i potem obliczył również masę Słońca z tego, znając okres obiegu i odległość. W związku z tym to była gigantyczne, że tak powiem, przełom w myśleniu, że te same prawa obowiązują tutaj i wszędzie. Zresztą do tych praw za chwilę wrócimy, bo to jest według mnie kluczowy temat, kluczowa obserwacja. To są prawa fizyki. Dlaczego one obowiązują w sposób uniwersalny? I on wprowadził również pojęcie przyciągania. No dla niego to było każde ciało masywne przyciąga. I takie do tej pory mamy wyobrażenie. No dlaczego jabłko spada, czy jak podrzucę kredę, dlaczego ona wraca? No bo Ziemia ma pole grawitacyjne. I na to przychodzi Einstein i mówi, że to, że czas i przestrzeń nie są niezmienne, są elastyczne, są czymś dynamicznym. I w podejściu Einsteina, jeżeli mamy odcinek, puszczam na najlepszą linią prostą w fizyce jest oczywiście światło. W związku z tym między A i B puszczamy sobie światło, no ono się porusza po czymś, co byśmy nazwali linią prostą. Dobrze. Teraz podstawiam pod tę linię prostą, podstawiam dużą masę. Co się zmienia? Einstein mówi, że to, co było metrem, staje się 1,5 metra. To, co było sekundą, staje się 1,5 sekundy. Im dalej jestem od tej dużej masy, tym ta zmiana jest mniejsza i bardzo daleko metr jest metrem, a sekunda jest sekundą. Ponieważ światło chce pokonać odległość z punktu A do B po najkrótszej krzywej, to nie opłaca się biec po prostej, tylko lepiej się trochę odchylić, żeby metr to był 1,20 m i wrócić, ponieważ w ten sposób pokona mniejszą odległość niż biegnąc po tym, co było prostą. Ale cały czas światło biegnie po prostej, tylko pojęcie czasu i przestrzeni się zmieniło. I w ten sposób na przykład zakrzywienie promieni to jest efekt nie przyciągania przez Ziemię, tylko zmiany sposobu liczenia czasu i przestrzeni przez Ziemię. To jest tak, jak mamy miasto, prawda, między punktem A i B na mapie. To najkrótsza droga, wiadomo jaka jest. No ale jak po środku postawimy duże miasto, no to lepiej jest objechać to miasto, nawet nadrabiając drogi, bo i tak krócej będziemy jechać i szybciej się znajdziemy w punkcie B. To jest właśnie zmiana sposobu liczenia czasu i odległości, bo kilometr pokonany w mieście zajmuje znacznie dłużej niż kilometr pokonany na pustej drodze. Dokładnie w ten sposób to działa. Podobnie satelita, który krąży wokół Ziemi, to nie dlatego, on nie krąży, ponieważ jest przyciągany, tylko to jest linia prosta. Jakbyśmy wyliczyli, jaka jest linia prosta dla ciała rzuconego w odległości, nie wiem, tam 100 km nad ziemią z jakąś prędkością, z punktu A do B, no to jest kawałkiem okręgu. To jest linia prosta. Gdyby on chciał się poruszać tak, to by musiał włączyć silniki. Także to samo zjawisko nagle widziane jest w sposób zupełnie różny. Właśnie przez fakt, że wprowadził Einstein dynamiczną czasoprzestrzeń. Także sposób myślenia teraz, na przykład o czasie i przestrzeni, jest zupełnie różny i tego typu pojęcia czy wyobrażenia byłoby bardzo dobrze, gdyby w szkole można było tego typu pojęcia opisywać je. Bo oczywiście wyliczenie, jak z takiej dynamicznej teorii czasoprzestrzeni, jak wyliczyć linię prostą, no to już nie jest, no to tego między zupą a drugim daniem się nie zrobi. To trzeba trochę wiedzieć, tam jakieś tensory Riemanna, coś trzeba wiedzieć. Natomiast opisanie tego jest i symetria, idea stojąca za tym jest bardzo prosta. Otóż mechanika kwantowa to jest druga teoria, która zasadniczo zmieniła nasze myślenie o świecie, prawda, w którym w takim myśleniu właśnie czysto deterministycznym zadajemy punkty, zadajemy ich prędkości, no i potem pytamy się, co się dzieje. To mechanika kwantowa mówi, nie ma takiego opisu. To znaczy istnieje pewna funkcja falowa, pewien taki rozmyty sposób opisu. Ta funkcja falowa ewoluuje w sposób deterministyczny, natomiast z tej funkcji falowej nie możemy jednoznacznie przewidzieć, co się stanie. W związku z tym to też jest obraz świata, który jest zupełnie różny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz jaki tu jest styk tej powiedzmy pewnego światopoglądu? Otóż zacznijmy od tego, za chwilę rozwinę ten temat może trochę bardziej, bo to jest według mnie kluczowa sprawa w tym momencie. To jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak światopogląd naukowy? Otóż nie istnieje, bo jeżeli światopogląd jest ogółem moich poglądów na świat, to ja mogę zadać zasadne pytania i sensowne pytania, na które nauka nie to, że teraz nie odpowie, nigdy nie odpowie, ponieważ leżą one poza jej paradygmatem. Otóż kluczowym pytaniem, na którym chciałbym się nieco skupić, to jest pytanie, dlaczego istnieją prawa fizyki. Otóż, nie zastanawiamy się nad tym specjalnie. Opisał to w sposób niezwykle głęboki, jak zwykle Einstein, w powiedzeniu, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To proszę przemyśleć to zdanie, bo to jest naprawdę głębokie zdanie. Otóż, jeżeli ja bym wyciągnął przypadkowy wszechświat z kapelusza, on powinien być chaotyczny. Znaczy, szansa na to, że przypadkowy wszechświat wyciągnięty z kapelusza będzie miał prawa jakiekolwiek, to znaczy, że cokolwiek będzie podlegało prawom, jest zerowa. Co gorsza, w naszym, co lepsze tak naprawdę dla nas, te prawa są uniwersalne, to znaczy obowiązują tutaj i w sąsiedniej galaktyce. Obowiązują dzisiaj i obowiązywały kilkanaście miliardów lat temu, na tyle, na ile znamy ewolucję wszechświata. Otóż pytanie, dlaczego w ogóle cokolwiek ma podlegać jakimkolwiek prawom, tego się na ogół nie zadaje, a to jest pytanie absolutnie kluczowe. Dlatego, że nie tylko cała nauka na tym bazuje. Bo gdyby takich praw nie było, to jakakolwiek wiedza czy doświadczenie, które bym wykonał, nie dawałoby nic następnym obserwatorom czy następnym pokoleniom. Ponieważ jeżeli z wtorku na środę nagle odwracałaby się przyciąganie grawitacyjne, to co z tego, że ja bym wiedział, że powinienem nieść wazę z gorącą zupą tak, jak czasami by się ona wychlupywała kompletnie bez powodu i bym nie wiedział nawet dlaczego. My korzystamy z tego, że doświadczenia wykonane przez tysiące lat mówią, że trzeba uważać, jak się niesie kamień, bo może spaść na nogę. On nie leci do góry bez żadnej przyczyny, on spada na nogę w idealnie takich samych warunkach. Żadna wiedza nie byłaby możliwa, gdyby nie było praw, które są niezmienne. Ponieważ jakakolwiek kumulacja doświadczeń czy obserwacji nic by nie dawała, jeżeli te prawa chaotycznie by się zmieniały. I to nie jest tak, że my jedne prawa zastępujemy innymi, bo istnieją głębsze prawa. Ale nadal, dlaczego te prawa w ogóle mogą istnieć? Oczywiście my wiemy dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy powiedzmy 100 lat temu. Prawda, nie wiem, Boeinga 757 czy 767 buduje się w ogóle na test na ekranach komputerów. No nie buduje się nawet jakichkolwiek, potem to on jest cały zbudowany, dopiero się buduje prototyp i on lata. Na tyle dobrze znamy prawa fizyki, prawda? Więc znamy te prawa, ale nie wiemy dlaczego cokolwiek im podlega. A nie tylko dlaczego cokolwiek, dlaczego wszystko im podlega, co jest jeszcze silniejszym stwierdzeniem. Wszystko i zawsze na tyle, na ile potrafimy wstecz w historię wszechświata spojrzeć. To jest pytanie niezwykle głębokie. I jeżeli gdzieś miałbym powiedzieć, że coś jest dla mnie wskazówką, czy silną wskazówką na istnienie transcendencji, to jest właśnie to, że świat podlega prawom. I to stwierdzenie nie wynika z tych praw. To stwierdzenie jest poza tymi prawami, prawda? Transcendencja, czyli transcandere, czyli przekraczać. To jest coś, co jest poza tym światem i zasadnym pytaniem jest go zadawać, natomiast nie można odpowiedzieć na to pytanie wewnątrz nauki, ponieważ to jest pytanie spoza nauki, a jest zasadne i jest bardzo głębokie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Maja Skowron i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Einsturzende Neubauten. W 2002 roku Einsturzende Neubauten rozpoczęli pracę nad nowym albumem bez wsparcia wytwórni płytowej, ponieważ wytwórnię Mute sprzedano EMI, a EMI nie kontynuowało umowy. Na nowym albumie zespół postawił na swego rodzaju schemat artysty ulicznego w ramach swojego projektu internetowego. Ponad 2000 fanów, zwanych również zwolennikami, zarejestrowało się na ich stronie internetowej i wsparło produkcję nowego albumu, przekazując darowiznę w wysokości $35 każdy. W zamian każdy wspierający otrzymał później płytę CD Supporters Album Number 1. Mieli również okazję oglądać próby zespołu przez internet oraz zadawać pytania i zgłaszać sugestie bezpośrednio zespołowi na czacie. Faza druga projektu wspierającego rozpoczęła się pod koniec 2003 roku i zakończyła się we wrześniu 2005 roku. Tym razem nie udostępniono publicznie żadnego albumu. Efektem tej fazy był utwór zatytułowany Grundstück, który wywołał pewne zamieszanie, ponieważ na Perpetuum Mobile znajdowała się już piosenka o tym samym tytule. Na płycie znalazło się również nowe nagranie utworu Neun Arm, pierwotnie wydanego w 1983 roku, w formie medleja z nową piosenką Die Nacht. Faza trzecia rozpoczęła się 10 lutego w 2006 roku po 6-miesięcznej przerwie w projekcie. Plan zakładał ponowne wyprodukowanie płyty CD i DVD, ekskluzywny album dla zwolenników, będący luksusową wersją dystrybuowanego publicznie albumu, a także cztery dodatkowe utwory, czyli około 19 minut dodatkowego czasu odtwarzania. Każdego miesiąca udostępniany był do pobrania nowy utwór z Jewel, czyli świeżo nagrany utwór. Te 15 utworów ostatecznie zaowocowało dodatkowym albumem, który ukazał się w 2008 roku pod nazwą Jewels. W 2006 roku Daniel de Picciotto, żona Aleksandra Hacke, wydała DVD Einsturzende Neubauten on Tour z Neubauten.org, na którym międzynarodowi zwolennicy Neubauten.org opisują projekt w obszernych wywiadach. 19 października w 2007 roku ukazał się publiczny album All's Wieder Offen, który jest skróconą wersją albumu dla fanów, trwającą 53 minuty i mającą nieco inną oprawę graficzną. Dokładną listę utworów, czas trwania i informacje, a także próbkę utworu Veil można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej alleswiederoffen.com. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1996 Ende Neu. Oto utwory składające się na album. Was ist ist? Stella Maris. Die Explosion im Festspielhaus. Installation Number 1. Nanna Am. Ende Neu. The Garden. Der Schacht von Babel. I na koniec Billy Rubin. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówiła Maja Skowron.
2: Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein Di-di-di-di-di-di, nur Di-di überall. Mehr Di-di-di-di-di-di und Di-di-di zuhauf. Nur die Liebe und das Wetter hören immer, immer auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Jugendstärker Bahn. Keine Gravitätlichkeiten, Schweden fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt Pangea wieder her.
3: Was ist, was nicht ist, ist nötig.
2: Was ist, was nicht ist.

Machine.

0: I would. Si tienes algo para mí, dámelo todo, por favor.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Dziś mam zamiar przedstawić płytę takiego zespołu Kazik na żywo. Płyta pochodzi, a żebym nie skłamał, tu miałem napisane, nie lubię się mylić. Płyta pochodzi z roku 1995 i nazywa się Porozumienie ponad podziałami. Zdecydowanie najlepsze z trzech studyjnych wydawnictw tej nieistniejącej już formacji. Płyta zwarta, ale na pewno niepowtarzalna. Potężna, ale nie bezsensownie hałasująca. Poważna, ale nie patetyczna, tak dzięki instrumentalistom, jak i dzięki wysokiej formie Kazika Tekściarza. Rock'n'rollowa medycyna notuje liczne przypadki, w których powstanie dobrej płyty zależy najpierw od splotu korzystnych okoliczności, a potem dopiero od samej muzyki. I ten album zapewne by nie powstał, gdyby nie dwie propozycje koncertowe, jakie wiosną 1994 roku otrzymał Kazik na żywo. Zespół wówczas pogrążony w niemocy, bo osłabiony odejściem do Lady Punk bębniarza. Wydawało się w tej sytuacji, że jedynymi owocami współpracy tandemu Burza Kwiatek z Kazikiem będzie kilka średnio przyjętych koncertów i płyta na żywo, ale w studio. Dwie propozycje występów, o których mowa wyżej, dotyczyły festiwalu koszykówki ulicznej w Warszawie i co chyba istotniejsze, supportu dla Rage Against the Machine na Torwarze. Z tymi wydarzeniami związane jest pojawienie się w składzie grupy perkusisty Tomasza Gessa i nieco później, bo jesienią, Licy. Wreszcie zaczęto dostrzegać występy formacji w kraju. Wybrała się ona także do USA. Muzyka, którą miał do zaproponowania kwintet z Kazikiem na czele, osłuchała się w dobrym znaczeniu tego zwrotu, a i proces twórczy nabrał rozpędu. Tak powstały piosenki, które znalazły się na Porozumieniu ponad podziałami. Jaki był efekt? No nie da się ukryć, że z muzyki tu zawartej płynie inna energia niż z na żywo, ale w studio i trudno wyjaśnić tę ewolucję inaczej niż personalnymi wzmocnieniami. Wszak i Lica, i Gess to muzycy z metalowymi korzeniami. Ich obecność przekłada się na siłę muzycznej strony tego albumu. Litości dla ucha słuchacza nie ma właściwie od początku do końca. Z pieców, burzy i licy wydobywają się masywne patenty przepisu tak własnego, jak i zapożyczonego. Podobnie jak na poprzedniej płycie pojawiają się bowiem wplecione gitarowe cytaty z Ayomiego, choćby Porozumienie, brzmi naprawdę potężnie, a i wokale Kazika do najlżejszych nie należą, co zasługuje na uwagę tym większą, że kilka utworów tu zamieszczonych znalazło się uprzednio na solowych, określmy to umownie, rapowych płytach Staszewskiego. Odrzuć to, dziewczyny. Utwory te w nowych aranżacjach brzmią faktycznie zupełnie inaczej, nabierając przy tym kolorów. Udało się uzyskać efekt stylistycznego ujednolicenia materiału bez zanudzania słuchacza i to jest olbrzymi plus tego krążka. Z pancernymi riffami zdaje się znakomicie współgrać klimat tekstów Kazika. Niby na poprzedniej płycie zespołu zdarzało mu się pomieszać bajeczki o podobnej wymowie, spalaj się czy świadomość, ale dopiero tu mamy wrażenie, że iskrzy. O tym, że Staszewski pisze mądrze, szczerze do bólu i z humorem chwilami wisielczym, większość dzieci nad Wisłą wie. Tylko jednym się to podoba, a innym nie. Porozumienie to pod tym względem album znacznie bardziej uniwersalny niż niektóre płyty kultu, bo Kazik mniej jest tu na przykład radykalnym krytykiem Kościoła katolickiego. Bardziej pyta o ciemne strony religii w ogóle. Te, które, dzięki którym jedni posyłają drugich do okopów, tańce wojenne. Nie atakuje z imienia i z nazwiska pana ze świecznika, ale kusi się o szerszą perspektywę. Odrzuć to. Utwór Odrzuć to. Z właściwym sobie sarkazmem rozkłada ludowe mądrości na czynniki pierwsze, utwór Przysłowie. Odzywają się tu oczywiście wątki rdzennie polskie. Tata dilera, stałem się sprawcą zgonu taty. Są i luźne, może nie każdorazowo śmiertelnie poważne, rozważania prowadzone z pozycji faceta siedzącego podczas bezsennej nocy przy biurku i dumającego o meandrach spraw męsko-damskich. Utwory Co się z tobą stanie, wierszyk z daleka, Dzalaw. Ale mimo takich akcentów to płyta lirycznie nadczasowa i po prostu poważna. Gdyby zabierać się do analizowania obecnych tu tekstów Kazika wyłącznie na papierze, w oderwaniu od sposobu ich ekspresji, wyszłoby, że pan poeta się od rzeczywistości oddalił, że spogląda na nią chłodniej i że dzięki temu więcej widzi i więcej rozumie. Ale ten wniosek sugerowałby, że Kazik jest tu kompletnie zdystansowany. Jednak źródło wielkiej siły oddziaływania tych tekstów płynie stąd, że poeta ma dystans wtedy, kiedy trzeba i angażuje się wtedy, kiedy trzeba. Wystarczy posłuchać. Mottem dla całości zdaje się to być komunikat stańców wojennych. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. Trwająca 50-kilka minut opowieść Kazika to owszem historia o sporze jednostki z systemem, ale sporze polegającym nie na tłuczeniu czerepem w mur, tylko na czuciu i rozumieniu. Jeśli spojrzeć na tę płytę przez pryzmat inny niż rock'n'rollowy, można dojść do wniosku, że porozumienie ponad podziałami może odstraszać głośnością i rodzajem muzyki czy ostrością sądu w tekstach. Tych, których jedno czy drugie by przerażało, zachęcam, by nie spuszczali tego albumu z wodą jeszcze przed zakończeniem pierwszego przesłuchania, bo gdy wsłuchać się głębiej, to nie odstraszy tu hałas. Przyciągnie za to najczęściej niewesoła prawda o człowieku. Oto skład, który przyczynił się do powstania tej płyty. Adam Burzyński gitara, Robert Friedrich gitara śpiew, Tomasz Gess perkusja śpiew, Michał Kwiatkowski bas gitara, Kazik Staszewski śpiew gitara. A oto utwory, które za chwilę polecą. Nitro, nie zrobimy wam nic złego, tylko dajcie nam jego. Przysłowie, odrzuć to, tańce wojenne, co się z tobą stanie, gdy ci ufać przestanę. Tata Dillera, Hard Zone. Konsument, mądrość tego świata, dziewczyny, wierszyk z daleka, stałem się sprawcą zgonu taty z powodu mojej dumy z brata. The Love, Tata Dillera, Hard Zone, dyferencyjna wersja. I to wszystko. Posłuchajmy więc sobie Kazik na żywo, rok 1995. Porozumienie ponad podziałami.
2: Spokój. Hello, Kazik. How are you?
3: Spokój. Halo, cześć Kaziu, mówi Darek. Będzie to króciutkie nagranie, krótka wiadomość, krótki przekaz myśli.

0: Kasiu, mamy ciebie i tatusia i za dużo myślimy. Trzymaj się.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie kolejnej już audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy sobie zespołem Batmobile, czyli klasyką Old School Psychobilly. Ale tego Psychobilly nie będzie dzisiaj zbyt wiele, podobnie jak kapel rockabilowych. Dzisiaj będzie dosyć punk rockowo, chociaż na pewno w kilku momentach dzisiejszej audycji klimatem was mogę zaskoczyć. Nie będzie też dzisiaj żadnego określonego tematu przez całą audycję. Dzisiaj poskaczemy trochę po różnych tematach, przy niektórych zatrzymamy się na dłużej, niektóre tylko przemkną przez audycję. Będą nowości, będą zapowiedzi koncertów, będą też niespodzianki. Na początek posłuchajmy sobie zespołu The Cuffs z utworem Środkowy Palec.

Zespół The Cuffs z utworem Środkowy Palec. Zespół, którego już raczej nigdy nie usłyszymy na żywo. Nie wydadzą też żadnej płyty, albowiem nie wyobrażam sobie, żeby ten zespół mógł reaktywować się z innym wokalistą niż niestety zmarły w zeszłym roku Schizmatiek. Jednak muzyka, tak jak życie, po prostu nie znosi próżni. I w tym roku pojawiła się epka zespołu Jaws, w którym grają właśnie członkowie zespołu The Cuffs. I jeden z tych numerów właśnie sobie teraz posłuchamy.

taki blok trzech piosenek, trzech solistów. Zaczniemy od Nikodema, czyli twórcy The Jetsons czy Freeborn Brothers. Multiinstrumentalisty i wokalisty, który aktualnie koncertuje ze swoim trio, a jakiś czas temu wydał płytę w 100% solową pod pseudonimem Somfiński. I właśnie jeden z utworów z tej płyty poleci teraz.

Od 10 lat pod pseudonimem Marszałek, aka Marszałek Pizduski. Jeden z moich ulubionych jego numerów. Pamiętajcie, Marszałek właśnie świętuje swoje 10-lecie pod tym szyldem. Słuchajcie i wpadajcie na jego koncerty. Pozdrawiam serdecznie i słuchamy. Marszałek Pizduski.

A teraz będzie trochę łagodniej i bardziej nostalgicznie. Utwór z najnowszej płyty Mariusza Bukowskiego, występującego pod pseudonimem po prostu Bukowski. Autor związany z wieloma niezależnymi zespołami, a jednocześnie świetny wokalista. Tekstami na tej płycie zajął się Darek Dusza, a brzmieniem gitarowym Piotr Pawłowski, znany m.in. z Made in Poland. Cały ten projekt to ukłon w stronę nowej fali oraz brytyjskiej sceny lat 80. Posłuchajmy.

Tym utworem Bukowskiego kończymy ten blok trzech utworów artystów solowych. Wracamy do bandów i wracamy na co najmniej kilka numerów do punk rocka. Zaczynamy od jego kalifornijskiej odsłony i pewnego wykopaliska tak naprawdę. Zespół wydaje mi się już zapomniany na polskiej scenie, a był naprawdę świetnym reprezentantem takiego kalifornijskiego grania. Zespół 180 stopni.

180 stopni to nie Kalifornia. Kto śledzi moje social media, ten pewnie domyśla się, skąd wziął mi się ten numer. Tak, od jakiegoś czasu znowu po 20 latach wróciłem do jazdy na deskorolce. Co z automatu zaowocowało tym, że w głowie gra mi coraz więcej zespołów, które właśnie z tą jazdą na deskorolce mi się kojarzą. Kolejnym takim zespołem jest na pewno zespół w Sekund 5. Kolejny, który działał chyba w podobnym okresie co 180 stopni i też od wielu lat już nie istnieje. Zespół ten jednak charakteryzował się tym, że mimo że grali melodyjnie w klimacie kalifornijskim, to często mieli zaangażowane i dość mocne teksty, takie jak ten.

Ogarniając sobie informacje do dzisiejszej audycji, wybierając utwory i zespoły, które chcę wam puścić, zauważyłem niestety pewną niefajną zależność. Większość zespołów, które zahaczały o ten kalifornijski klimat, już po prostu od wielu lat nie istnieje. Tak jak zespół Rottenbark. Zespół, który grał najbardziej cukierkową odmianę punk rocka, chyba jaką można sobie wyobrazić jeszcze na polskim podwórku, ale który grał to naprawdę na wysokim poziomie. Zespół Rottenbark.

Muszę przyznać, że takich melodyjnych, zabawowych zespołów punk-rockowych zdecydowanie brakuje mi w Polsce. A teraz dalej zostajemy przy punk-rocku, ale posłuchamy sobie zespołu, który hołduje kompletnie innemu klimatowi. Zespół, który powstał w 1991 roku i istnieje i koncertuje do dzisiaj. Zespół, z którym ostatnio bardzo często dzielę scenę i backstage. Zespół, w którym grają naprawdę bardzo fajni i sympatyczni goście. Uliczny Opryszek.

Zostajemy przy punk rocku i zostajemy przy polskich tekstach. Moim zdaniem jeden z najlepszych i najważniejszych zespołów punk rockowych mojego pokolenia. Utwór z gościnnym udziałem Iglaka z Bulbulators. Lazy Class, stracone pokolenie.

Ten numer to zdecydowanie może być hymn mojego pokolenia i ja pod tym tekstem podpisuję się obiema rękami. Było więc punk rockowo, buntowniczo, protest songowo, więc teraz może trochę o miłości. Nie dość, że o miłości, to w wydaniu takim bardziej rockowym, na pewno nie punk rockowym. Muzyka rockowa, ale moim zdaniem zagrana na naprawdę fajnym poziomie i z fajnym rock'n'rollowym vibe'em. Mimo, że ja takiej typowej polskiej muzyki rockowej nie słucham za wiele, to ten zespół jednak naprawdę bardzo lubię. Nieznany wykonawca, proste równanie.

Nieznany wykonawca i utwór Proste Równanie. Zostając przy zespołach spoza mojej bańki muzycznej, tych gatunków, których ja osobiście słucham na co dzień, chciałbym teraz polecić wam zespół Transgresja. Zespół z moich okolic Zagłębia Dąbrowskiego, który chyba jest aktualnie jednym z najpopularniejszych zespołów właśnie z naszych okolic. Wydali w zeszłym roku naprawdę bardzo dobrą płytę. I mimo tego, że jest to gatunek, którego ja nie słucham może zbyt namiętnie, to jednak Transgresja kojarzy mi się ze starym, dobrym Sweet Noise'em, z którym mam bardzo dobre wspomnienia i chyba właśnie dlatego Transgresję też czasami sobie lubię po prostu odpalić i posłuchać. Widziałem również na żywo w zeszłym roku i muszę przyznać, że koncertowo ten zespół to prawdziwa petarda.

Jeśli podoba Wam się zespół Transgresja, to chłopaki właśnie walczą o głosy w plebiscycie Złotego Bączka, żeby w przyszłym roku po raz kolejny zagrać na festiwalu Woodstock. A jak już jesteśmy przy kapelach Zagłębia, no to teraz zespół Zagłębia w 50%. Zespół sosnowiecko-ogólnoświatowy. Z utworem, który bardzo kojarzy mi się z tym okresem wiosennym, który właśnie się rozpoczął. Buzen Glory, The Time Is Now.

Booze and Glory, the time is now. Jeśli myślicie, że Booze and Glory nie ma nic wspólnego z deskorolką, o której dzisiaj dużo mówię, no to sprawdźcie, kto był producentem ostatnich płyt tej kapeli. A jak już przy deskorolce znowu jesteśmy, no to deskorolka muzycznie kojarzy mi się nie tylko ze skatepunkiem, pop-punkiem i Kalifornią, ale też z melodyjnym hardcorem. A jednym z moich ulubionych reprezentantów tego gatunku, jeśli chodzi o Polskę, jest zespół After Laughter. Posłuchajmy.

After Laughter. Rewelacyjny zespół i świetne ziomeczki. Jeśli tylko będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, to nie zastanawiajcie się zbyt długo. A my zostajemy przy melodyjnym punkrockowym graniu. Teraz jeden z najważniejszych polskich zespołów, chyba jeśli chodzi o ten gatunek. Zespół, który zostawił po sobie kilka bardzo dobrych płyt, ale od już ładnych kilku lat nie istnieje i nie koncertuje. Jednak jak zauważyłem, zespół ten jest dość aktywny na swoim fanpage'u na Facebooku, więc być może nie wszystko stracone i uda nam się zobaczyć jeszcze kiedyś ten zespół na żywo. Zespół, z którym miałem okazję zagrać wspólny koncert jakieś 15 lat temu i wspominam go naprawdę bardzo dobrze, zarówno muzycznie, jak i prywatnie. Upside Down.

A teraz polecajka koncertowa. Już za tydzień, dokładnie 1 kwietnia w sobotę, i to nie żart, w Bielsku Białej zagra Baboon Show. Towarzyszyć im będzie szwajcarski Tuschel i bielski postpunkowy zespół BWS Sophos. A my posłuchajmy sobie właśnie headlinera tej imprezy. Rewelacyjny szwedzki zespół, punkowa ABBA, The Baboon Show.

Niech was nie zmylą te bardzo dobrze napisane melodie, które charakteryzują Baboon Show. Widziałem ten zespół na żywo i na pewno mogę powiedzieć, że tak energetycznej kapeli możemy Szwecji po prostu pozazdrościć. A teraz inna polecajka. Polecenie, które zakosiłem niejako Sylwestrowi z kanału YouTube'owego Sylwester Poleca. Właśnie dzięki Sylwkowi poznałem ten zespół i również chciałbym go wam serdecznie polecić. Nie będę się tu silił na recenzję, bo nie od tego jest moja audycja. Jeśli chcecie posłuchać recenzji, no to zapraszam na YouTube'a Sylwester Poleca. A my po prostu posłuchajmy dobrego motorycznego grania. Kapow. There's a place where deals are made and legends are born. He was searching for the lost song, for a piece of fame and fortune. And you made your deal at the crossroads. Yeah, maybe.

Jak już jesteśmy przy poleceniach zespołów, które poznałem dzięki YouTube'owi, no to teraz zespół, który bardzo pasuje do mojej nowej starej zajawki, czyli jazdy na deskorolce, i w dodatku zespół, który poznałem niedawno dzięki kanałowi na YouTubie, na razie bez nazwy. Zespół The Trumps.

No jak pewnie zauważyliście, mimo tego, że dzisiaj dużo kapel kojarzących się z jazdą na deskorolce, no to jakby staram się nie puszczać tych kapel najbardziej oklepanych. Nie słuchamy dzisiaj kapel ze Stanów, bo na tę okoliczność chyba chcę sobie zostawić kompletnie inną audycję. Dzisiaj chciałem wyszukać sobie trochę właśnie polskich kapel, które grają w takim charakterystycznym kalifornijskim stylu lub są kojarzone ze skateboardem. No i chyba póki co to mi się udaje. Jednak chciałbym trochę przebrnąć na czeską granicę, bo jak pewnie wiecie, naprawdę jest to scena bardzo mi bliska. Zespół Pipes and Pins, mimo tego, że kojarzony z Irish Punkiem, to moim zdaniem, zwłaszcza na początku działalności z pierwszym wokalistą, bardzo fajnie mieszali ten irlandzki klimat z takim skateboardowym vibe'em. Pipes and Pins.

Zespół Pipes and Pins widziałem na żywo naprawdę wiele razy, ale pierwszy raz chyba w 2008 roku w Krakowie. I właśnie między innymi kapela z Krakowa zagrała wtedy przed Pipesami i był to zespół Diesel, którego posłuchamy sobie właśnie teraz.

Gościnnie w tym utworze zaśpiewał oczywiście Piotrek Chrzanowski, wokalista zespołu The Brainlets, wcześniej lider zespołu Probabilis. A my wracamy do tego melodyjnego polskiego grania kojarzącego się ze skateboardingiem. Szczeciński zespół ODC lub jak to woli ODC.

Skoro dzisiaj dużo o polskim melodyjnym graniu, no to oczywiście nie może zabraknąć stałych bywalców moich audycji, czyli zespołu CF98. Dzisiaj wyjątkowo z najnowszej płyty. Utwór o jakże romantycznym tytule. Fuck you!

I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście do końca i jak zwykle mam nadzieję, że się nie nudziliście. I ostatnia myśl na dzisiaj. Pamiętajcie, że zajawki z młodości zawsze mogą wrócić, tak jak moja jazda na deskorolce po 20 latach. Co prawda, kolana już nie te, siły nie mam aż tyle, a triczki jakoś nie do końca chcą wychodzić, jak wtedy, gdy miałem 13 lat. Jednak mam z tego naprawdę wielką frajdę i takiej samej frajdy na co dzień życzę Wam wszystkim. Dzięki wielkie. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki przy mikrofonie i zapraszam na audycję z cyklu z archiwum Wax Trucks. To taka chicagowska wytwórnia kiedyś była i wydawała naprawdę zawodową muzę. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę formacji, belgijskiej formacji Front 242 albo 242, jak to woli. Płyta nazywa się No Comment. Została wydana we wrześniu 1984 roku. To był drugi album tej formacji i jedyny znany mi, który zainspirował nieformalne międzynarodowe święto. Notatki na okładce z prostym opisem Electronic Body Music Composed and Produced on 8 Tracks by Front 242 nadały nazwę rozwijającemu się gatunkowi muzyki elektronicznej undergroundowej, a zatem każdego 24 lutego 24-2 w notacji europejskiej, wiadomo o co chodzi, obchodzony jest teraz Międzynarodowy Dzień EBM, czyli Electro Body Music. Bez żartów. Jako ciekawostkę przed zanurzeniem się w muzyce, No Comment jest również niezwykły, ponieważ tytuły utworów są wymienione na okładce longplaya w kolejności alfabetycznej, a nie w kolejności odtwarzania. Obie strony płyty są mniej więcej pogrupowane według podobieństwa kompozycji. Jednak reedycje CD zmieniły kolejność utworów, czyli wszystko popsuły. Niezależnie od tego, którą wersję masz, album zaczyna się od Commando Mix, ambitnego oświadczenia intencji trwającego ponad 9 minut. Czy pamiętacie, jak oglądaliście w telewizji dokumenty socjologiczne wykorzystujące stereotypowe przyspieszone ujęcia tętniącej życiem metropolii, tłumy pojedynczych ludzi zajmujących się swoimi sprawami, przybierające wygląd kolonii mrówek lub zorganizowanej maszyny? No Comment jest muzycznym odpowiednikiem tego obrazu. Niespokojny marsz człowieczeństwa przemysłowego ku zapomnieniu, przedstawiony jako niekończący się utwór taneczny, równie agresywnie energiczny, co wyobcowany. Głos wykrzykuje po prostu, ale przejmująco drżę. Po angielsku I'm shivering. Materiał filmowy w mojej głowie przełącza się na ruch lotniczy w zwolnionym tempie. Nawet na początku swojej kariery Front 242 są w szczytowej formie, znacznie wykraczającej poza wiele materiałów EBM, nawet dzisiaj. Samplowanie wokalu jest używane z wielką subtelnością, trochę zagubiona sztuka w tym gatunku, dodając głębi i faktury kompozycjom, które sprawiają, że ten album jest równie interesujący na słuchawkach, jak i na parkiecie. Intro i outro wskazują nawet na bardziej eksperymentalne korzenie tej muzyki. Ponure dźwięki rogów lub metaliczny zgiełk na SFR nomenklatura 2. Druga strona, No Comment, po liście utworów na winylu, zawiera niektóre z najbardziej chwytliwych utworów EBM synthpop Front 242, od sarkastycznie optymistycznego Lovely Day po narastające paranoiczne szaleństwo Special Forces, prezentujące bardziej osobistą stronę zespołu. Zwracanie uwagi na dziwne szczegóły tła jest nadal cechą definiującą, a miksowanie różnych ścieżek wokalnych i sampli jest wykorzystywane z doskonałym efektem, z czystym, wyważonym wokalem prowadzącym w towarzystwie surowych, abstrakcyjnych ekspresji emocji w tle. Ulubieniec fanów No Shuffle to zimna piosenka z jej złowieszczą linią basową i dziwnymi tekstami kontrastującymi gorączkowe współczesne życie z pustym, arktycznym pustkowiem. Nie ma tu Shuffle tutaj na biegunie północnym, hej, czyż to nie byłby świetny utwór do grania w okresie Bożego Narodzenia dla wszystkich niedowiarków Świętego Mikołaja? Front 242 wyprodukował inne bardzo dobre albumy, ostatecznie aktualizując swój styl, aby włączyć industrial rock i wpływy elektroniki z lat 90. No Comment pozostaje niezbędnym do słuchania przykładem dosłownie definiującym gatunek pierwszej fali EBM, zarówno muzycznie, jak i estetycznie. To jest to, co uważam za EBM w jego najbardziej odpowiednim wydaniu, łączące wschodzącą muzykę undergroundową z percepcyjnym niepokojem lat 80. jako rodzaj perpetuum mobile. Słuchając go teraz po 30 latach, więcej, po 40 latach, po jego pierwszym wydaniu, muszę się dziwić, jak bardzo mieli rację. No to posłuchajmy sobie tego wszystkiego. Ja jeszcze patrzę się tutaj, co by dodać. Dobra, podam teraz listę utworów, których za chwilę posłuchamy. Commando Mix, potem SFR Nomenklatura 1, SFR Nomenklatura 2, Deceit, Lovely Day, No Shuffle i Special Forces. Pierwsze egzemplarze płyty Wax Trax Long Playa zawierały także bonusowy singiel koncertowy 7-calowy. Dlatego tam był ten motyw o 8 utworach na płycie. Wszystko zostało nagrane w składzie Jean-Luc Demeyer, wokal prowadzący, Daniel Bressanutti, instrumenty klawiszowe, programowanie, miksowanie na żywo, Patrick Codenis, instrumenty klawiszowe, programowanie, samplowanie, Richard Jonghere, instrumenty perkusyjne i wokal wspierający. To naprawdę fajna płyta. Już teraz, patrząc się na nią i słuchając ją przed programem, no to co tu dużo powiedzieć, 40 lat, a płyta ma ponad, i to jest kawał historii. Prekursorzy EBM, Front 242 w utworze No Comment.

Este viernes.

joined it. He joins.

Nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy. Chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włócznia sprzed 9000 lat. Województwo zachodniopomorskie, okolica jeziora Świdwie, miejscowość Bolków. Tutaj archeolodzy odkryli w 2016 roku drewnianą, zdobioną obrzędową włócznię sprzed 9000 lat. Włócznia zachowała się w wyjątkowo dużym fragmencie, mierzącym 40 cm długości i niemal 10 cm szerokości. Znalezisko jest unikatowe, nie odkryto nigdy wcześniej podobnego znaleziska z tego okresu, czyli mezolitu. Społeczności zamieszkujące ten teren często zdobiły używane przez siebie przedmioty, tak było również z włócznią. Właśnie liczne zdobienia pozwoliły określić jej wiek. Ryty na włóczni przedstawiają prawdopodobnie scenę obrzędową z udziałem trzech postaci ludzkich. Jednak najciekawsze jest to, że oprócz postaci, wyżłobione w drewnie są również tajemnicze symbole mogące symbolizować zaklęcia używane podczas rytuałów ówczesnej ludności. Włócznie odkryto w czasie wykopalisk prowadzonych w sąsiedztwie wcześniej badanego sanktuarium szamańskiego. Zdaniem archeologów około 9000 lat temu w tym miejscu odbywano tajemnicze rytuały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Israel Keys. Israel Keys różnił się od innych seryjnych morderców. Najpierw był ich fanem. Keys jako nastolatek był sadystyczny, uwielbiał seryjnych morderców takich jak Charles Manson i Jeffrey Dahmer. W wieku 18 lat bez wahania przyznał się, że mógłby polować na wszystko, co żyje. Israel Keys nie wybierał konkretnego typu ofiar, po prostu łapał je na szlakach turystycznych, kierując się najważniejszą dla siebie zasadą – nigdy nie zabijaj na swoim terenie. Aby zawsze być przygotowanym, w pobliżu szlaków turystycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych zakopywał tak zwane zestawy do zabijania. Były to wszystkie narzędzia, których potrzebowałby zabijać. W latach 2001-2012 zabił co najmniej 11 osób. Został złapany, ponieważ złamał własną zasadę. Ostatnia ofiara pochodziła z jego okolicy. Policja w końcu go złapała, bo użył swojej karty kredytowej.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia loterii Eurojackpot w Polsce zanotowała swój najbardziej spektakularny moment, gdy szczęśliwy gracz z powiatu krotoszyńskiego wygrał rekordową sumę 213 milionów złotych. To wydarzenie miało miejsce 12 sierpnia 2022 roku i od tamtej pory pozostaje największą wygraną w historii polskich gier liczbowych. Szczęśliwy kupon został zakupiony w niewielkiej miejscowości w powiecie krotoszyńskim, choć tożsamość zwycięzcy pozostaje anonimowa, jego historia stała się symbolem marzeń o nagłym i niewyobrażalnym bogactwie. Wygrana ta była częścią międzynarodowej loterii Eurojackpot, która gromadzi graczy z 18 europejskich krajów, oferując gigantyczne pule nagród. Prawidłowe wytypowanie wszystkich 7 liczb zapewniło zwycięzcy astronomiczną.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Jerzy Edigej. Zielony diament.

0: Mr. George Edigay? Hello, yes?
1: No, jak się masz, stary lychu?
2: Henryk Makarek, co robisz w Szczecinie?
0: Ja przyjechałem w odwiedziny do ojczyzny. Pierwszy raz od 39 roku. Ruszam za 4 dni do Warszawy. A ty mieszkasz tutaj?
2: Nie, w Warszawie. A. Przyjechałem na proces sądowy. Jestem dziennikarzem. Przyleciałem godzinę temu. Zdążyłem już obejść wszystkie hotele i cholera, nigdzie nie ma miejsca.
0: Portier, proszę przygotować temu panu pokój.
3: Ciężko będzie. Naprawdę wszystko mam zajęte.
0: Zawracanie głowy. Takie bajeczki może pan opowiadać swoim dzieciom, nie mnie. Teraz w porządku jest? No. Teraz idziemy do restauracji na kolację. Przed naszym powrotem rzeczy tego pana mają być rozpakowane w jego numerze. Pokój ma przylegać do mojego. Zrozumiano?
3: Tak jest.
0: A to dla pana.
3: Dziękuję.
2: No, stary. Dużo masz tych 5-dolarówek?
0: Nie bój się, jestem bogaty. Na wasze europejskie stosunki nawet bardzo bogaty. W Ameryce jestem na dorobku, dojeżdżam do 1 miliona. Dużo się zmieniło od chwili, kiedy widzieliśmy się ostatni raz, co?
2: Na czym zarobiłeś forsę?
0: Na chciwości i zachłanności ludzkiej. Na tym, że bogaty człowiek nie pominie żadnej okazji, aby biedniejszego od siebie wyzuć z resztek dobytku. Nie myśl, że od razu stałem się bogaty. Pracowałem łopatą, wrzucając tony węgla do kotłów centralnego ogrzewania. Wiem też, co znaczy stać na nogach przez 8 godzin w ciasnym pomieszczeniu i bez przerwy zmywać tysiące talerzy.
2: No tak?
0: Moje uniwersytety znajdowały się w slumsach Londynu i wśród kanałów portowych Antwerpii. No, twoje zdrowie, stary.
2: Zdrowie, zdrowie. Opowiadaj dalej.
0: No to posłuchaj. Wielkie amerykańskie przedsiębiorstwo okrętowe, President's Line, reklamowało się w całej prasie. Wycieczka milionerów. 45 dni bez żadnych kłopotów w największym luksusie. Zwiedzanie wysp hawajskich, Filipin, Japonii.
2: No.
0: Najwytworniejsze towarzystwo, najlepsza kuchnia, znakomita obsługa, codziennie własny biuletyn giełdowy. Wszystko na statku President Roosevelt za jedyne 3000 dolarów. Korzystajcie z okazji! Państwo pozwolą, że się przedstawię. Henry Makarek, syn plantatora z Alabamy.
4: Murphy, to moja żona Ellen.
0: Bardzo mi miło. Któż nie znał bez słyszenia króla barów samoobsługowych, którymi pokryta jest niemal cała Ameryka.
4: Dawaj. Obok pana siedzi moja żona.
5: To ja.
0: Miło mi państwa poznać. A ponieważ będziemy przy tym stole jadać przez całe 45 dni, proponuję tymczasem rozpocząć od szampana.
5: No mam nadzieję, że w tak miłym towarzystwie uda się ta podróż.
0: Na pewno. Oto postara się już mój amulet. Jak dotąd nigdy jeszcze nie zawiódł.
5: Cóż to za amulet?
0: To właśnie ten pierścionek.
5: Jaki piękny.
0: To prawda.
5: Pewnie bardzo stary. Jaki wspaniały kamień.
0: Kamień?
5: Cudowny.
0: To przecież zwykłe szkiełko.
5: Nie.
0: Ale to mój talizman. Zawsze go noszę i nigdy nie mam kłopotów.
2: A jak go pan zdobył?
0: A, to długa i dziwna historia.
2: Ale proszę, niech pan opowie.
5: Niech pan opowie pasjami, lubię słuchać dziwnych historii. Proszę.
0: Więc w czasie I wojny światowej mój ojciec wyniósł spod obstrzału ciężko rannego Hindusa. W parę miesięcy później zjawił się on cudem, zresztą ocalony. I w podarunku przyniósł ojcu ten pierścionek. Ojciec uważał, że nie może przyjąć klejnotu od takiego biedaka. Ale Hindus nalegał, przysięgał, iż jest to zwykłe szkiełko. Tyle tylko, że obdarzone szczególnymi właściwościami.
4: Właściwościami jak...
0: To znaczy, posiadaczowi tego kamienia nie może się zdarzyć żadne nieszczęście. Będzie zawsze bogaty, zdrowy i będzie miał szczęście w miłości.
5: No i przepowiednie się sprawdziły.
0: Wyobraźcie sobie państwo, że tak.
5: No!
0: Z dywizji ojca zostało tylko 20 ludzi, w tym 7 całkowicie zdrowych. Wśród nich był mój ojciec. Od chwili, kiedy dostał ten pierścień, powodzenie nie opuszczało go. Nawet w wielkim krachu giełdowym w 29 roku. Nie stracił ani centa.
5: Niemożliwe.
0: Mnie też przynosi szczęście. W czasie ostatniej wojny dowodziłem okrętem stacjonującym na Malcie. Wiecie państwo, co to oznaczało. Ale nic mi się nie stało. Ani draśnięcia. Otrzymałem jeszcze jakieś odznaczenia, medale.
5: Ale proszę powiedzieć, czy w miłości ten pierścień przyniósł panu szczęście?
0: Tak, no, nie miałem możliwości wypróbować w tej dziedzinie. Jestem nieśmiały i w zasadzie boję się kogoś.
4: Zobaczcie, jeszcze popatrzę. Więc pański talizman wygląda jak najprawdziwszy klejnot. Jak wspaniały zielony diament.
5: Tak, a może to jest prawdziwy zielony diament?
0: Nie, skądże. To naprawdę zwykłe szkiełko. Ten biedny Hindus kupił je pewno na bazarze.
5: Ale wygląda jak prawdziwy. Przysięgłabym, że tak jest.
4: Dlaczego?
5: Dlaczego tyle na nim hieroglifów?
0: Może to właśnie jest ta formuła. Na szczęście. Opowiadałem o tym pierścionku chyba już 1000 razy. Będę w końcu musiał nagrać tę historię na kasetę. Tak przywykłem do tego pierścionka, że w końcu sam uwierzyłem w jego tajemną moc.
4: A proszę pana, czy nie pokazywał go pan nigdy żadnemu jubilerowi?
5: No właśnie.
0: Nie, nigdy. A po co? Ach, pamiętam, że kiedy byłem jeszcze bardzo młodym chłopcem, na naszą plantację przychodził czasem stary człowiek z katarynką, na której siedziała papuga. Za 50 centów wyciągała ona kopertę z takim samym pierścionkiem. Wszystkie kobiety pracujące na farmie kupowały sobie takie właśnie pierścionki.

0: doprawdy zachwycający, panie Duffy. Płynę, bawię się, mam przymiłe towarzystwo i jednocześnie zarabiam.
1: Pomyślne notowania na giełdzie?
0: Tak, dziękuję. Przed wyjazdem z Nowego Jorku poleciłem, żeby kupiono dla mnie spory pakiet akcji Pacific Airlines. Sam nie wiem dlaczego. Podobała mi się nazwa przedsiębiorstwa. I co państwo powiecie? Akcje podskoczyły właśnie, jak widzę, o 17 punktów. Zarobiłem przeszło 15 tysięcy dolarów. Musimy to wieczorem oblać. I jak tu nie wierzyć w mój cudowny zielony kamień?
2: Jak to? Kupił pan akcje, nie interesując się nimi zupełnie?
0: Zupełnie.
2: Czy nie wiedział pan nic o koniunkturze na przemysł lotniczy?
0: Absolutnie nic. Byłem już spakowany, kiedy zadzwonił mój agent i zaczął nudzić. Co sprzedać, co kupić. A ja za chwilę musiałem wyjeżdżać. I żeby się od niego odczepić, kazałem mu wszystko sprzedać i za całą sumę nabyć właśnie te akcje. Bo akurat patrzyłem na cedułę giełdową.
1: A jak pan teraz zagra?
0: Sprzedam Pacific i kupię Zjednoczone Kopalnie Węgla.
1: No, na tym nic pan nie zarobi. Akcje węglowe regularnie spadają od paru lat. No. Tu nawet pański talizman nic nie pomoże. Zobaczmy. Na giełdzie, młody człowieku, trzeba się znać, a nie grać według ładnych nazw.
3: I pewno udało ci się, Henryku, co? No,
0: wydany następnego dnia biuletyn giełdowy przyniósł ciekawą wiadomość.
3: Tak, no.
0: Że w Anglii wybuchł wielki strajk w przemyśle węglowym. I zapowiadał się na długo. Na giełdzie nowojorskiej gwałtownie wzrósł kurs Zjednoczonych Kopalń Węglowych. Ostatnie notowania były najwyższe, jakie te papiery osiągnęły w ciągu ostatnich 3 lat.
3: Jak tu nie wierzyć w talizmany? No.
0: Zdrowie.
3: Moje zdrowie. Moje zdrowie.
1: Fatalna pogoda. Fatalna. Od ilu już dni nudzimy się tutaj? I zapowiada się, że chyba ta nuda nigdy się nie skończy. A co byście panowie powiedzieli na malutkiego pokierka, co?
0: No.
1: Malutkiego pokierka, takiego po dolarze.
4: Znakomity pomysł.
1: Tak, doskonale.
0: Rozdaję karty.
1: Ostro się zaczęło. Dolar przemienił się w setkę.
4: No zaraz, panowie, przystępujcie trochę. I to też jest dzień. Też można grać. Ja się wycofuję. To dla mnie za wysoko. To już nie setki, to tysiące.
5: My gramy dalej.
6: Oto nasze czeki.
5: A pan McCarrick?
6: Gra pan dalej?
5: Gra pan dalej?
0: Jak dotąd wygrywam, ale gram tylko jedną rundę. A nie chwili dłużej. Jeżeli panowie chcecie się odegrać, proponuję przebijanie bez ograniczeń.
1: No, to szaleństwo. W ten sposób można przegrać majątek.
4: Ja także nie zwariowałem. Wycofuję się z gry.
5: No to gramy w trójkę.
4: Bardzo szkoda.
5: Otwieram z 1000 dolarów.
0: Ten 1000 i jeszcze 4.
6: Ja rozdaję. W puli mamy 15 000 dolarów.
0: Dwie karty, proszę.
5: Jedną.
1: Dwie.
6: Jeszcze 3.
5: Licytuję. 1000 dolarów.
6: 3000.
0: W takim razie te 3 i jeszcze 7.
1: No.
6: Sprawdzam.
5: Mam 3 asy. Wygrałem.
6: Full.
0: 4 dziewiątki. Wygrałem. Pozwolą panowie, że policzę banknoty i czeki? Pan Pierce przegrał prawie 40 tysięcy. A pan Brown aż 43 tysiące. Dużo. Jak na tak młodych ludzi nawet. Bardzo dużo. Może któryś z panów ma zapalniczkę?
1: Co pan robi?
0: Po prostu palę czeki. spalę to, co wygrałem. Byłoby nieuczciwością z mojej strony, gdybym skorzystał z zaślepienia młodości i ograbił tych młodych dżentelmenów. Zresztą w grze ze mną nie mieli żadnych szans. Musiałem wygrać.
5: Jak to?
0: Grałem, mając na palcu mój talizman. Nie mogłem wstać od stołu przegrany.
6: To bardzo pana przepraszam i dziękuję za lekcję.
0: Bardzo proszę.
6: Nie wierzę w pański talizman, lecz muszę stwierdzić, że jest pan prawdziwym dżentelmenem.
5: Ja także.
0: Ależ to głupstwo, panowie. Nie ma o czym mówić, jestem starszy i lepiej po prostu panuję nad nerwami. A teraz, cóż, zapraszam panów do baru.
1: Wie pan, nie jestem przesądny, ale doprawdy nie wiem, co myśleć o pańskim talizmanie. Gdybym nie był świadkiem tego przedziwnego zdarzenia, to nawet gdyby mi to opowiadał serdeczny przyjaciel, uważałbym go za największego łgarza w Stanach Zjednoczonych.
0: Ma pan rację. Mnie samemu nieraz nie mieści się to w głowie. Ale tyle razy już wypróbowałem ten talizman i nigdy mnie nie zawiódł, że i dzisiaj wierzę w dziwną moc zawartą w tym zielonym szkiełku.
1: Właśnie o to mi chodzi. Zwracam się do pana z wielką prośbą.
0: Tak.
1: Mam do rozstrzygnięcia ważne dla mnie sprawy. Od trafnego wyboru zależy, czy zarobię, czy też stracę bardzo poważną sumę.
0: Tak, rozumiem.
1: Wiem, że to głupio z mojej strony, lecz czy nie mógłby mi pan pożyczyć pierścienia na parę godzin? Chciałbym podjąć decyzję, mając talizman w ręku.
0: Chętnie panu służę, choćby do jutra. Nie mam zamiaru grać dzisiaj w pokera, nie będę też dawał żadnych dyspozycji mojemu maklerowi, więc te kilka godzin przeżyję, chyba spokojnie, bez mojego talizmanu. Byłbym naprawdę rad, gdyby mój pierścionek pomógł panu.
1: Gorąco panu dziękuję.
0: Bardzo proszę.
1: Nie ma pan pojęcia, jakie to dla mnie ważne.
0: Tak. Stewart.
7: Słucham pana.
0: Mam do pana jedną prośbę.
7: Służę wielmożnemu panu.
0: Sprawa jest nieco delikatna i musi pozostać w ścisłej dyskrecji.
7: To zrozumiałe.
0: Widzi pan, w kajucie pod numerem 63 mieszka pan Duffy.
7: Wiem o tym. Znam pana Duffy.
0: Otóż chodzi mi tylko o drobnostkę, na której niezmiernie mi zależy. Przypuszczam, że pan Duffy odwiedzi dzisiaj jubilera na statku i pokaże mu pewną rzecz. Pewien klejnot. Chciałbym mieć pewność, że pan Duffy był w sklepie jubilerskim. Nic więcej.
7: To doprawdy głupstwo. Oczywiście tajemnice naszych gości są dla nas święte, ale to, co pan chce wiedzieć, nie jest żadną tajemnicą. Mógłbym przecież przypadkowo zobaczyć tego dżentelmena, gdy wchodzi do sklepu jubilerskiego.
0: Oczywiście. Właśnie na tym mi zależy, żeby pan go zobaczył. Reszta mnie nie obchodzi. Proszę, to $100 na koszty.
7: Dziękuję. Koktajl dla pana.
0: Dziękuję.
7: Pan Duffy odwiedził jubilera przed 2 godzinami.
0: Aha.
7: Pokazał mu pierścień z zielonym kamieniem. Jubiler zapewniał mnie, że nigdy w życiu nie widział tak pięknego zielonego diamentu. Ocenił, że po nowoczesnym przeszlifowaniu na brylant wart będzie $250,000, jeśli nie więcej.
0: Bardzo panu dziękuję. A to następna setka. Spisał się pan znakomicie. Proszę.
1: To o, ja.
0: Pan Duffy z moim talizmanem.
1: To ja. Proszę pana, to naprawdę fenomenalne.
0: Co się stało?
1: Kiedy miałem pierścionek na ręku, to czułem jasność myśli. Bez najmniejszego wahania wiedziałem, jak postąpić. Decyzja moja była słuszna. Mogę panu teraz powiedzieć, o co chodziło. Proponowano mi Kupno pewnej bardzo wydajnej kopalni. Miałem do wyboru albo zgodzić się na proponowaną cenę, albo jeszcze się targować. Wiedziałem, że konkurencja także chce ją kupić, ale nie wiedziałem, ile chce za nią zapłacić. Zdecydowałem się odjąć 1,5 miliona od ceny wywoławczej i okazało się, że moja oferta jest o 100 tysięcy lepsza od innych. Tak więc kupiłem kopalnię i zarobiłem ładną sumkę. Choć byłem już gotów dać tyle, ile zażądają.
8: Bardzo się cieszę, że mogłem wyświadczyć panu tę małą przysługę.
1: Ja tak przejąłem się tym zdarzeniem, że postanowiłem zdobyć pana talizman. Niech pan mi go sprzeda.
8: Nie mam zamiaru. Wszystko na świecie można kupić albo sprzedać. To jest kwestia odpowiedniej sumy, ale jak sprzedawać taki pierścionek? Ile on może być wart? $5 będzie lichwiarską ceną, a z drugiej strony wierzę, że to szkiełko.
1: Co?
8: Ten zielony kamień ma dziwną moc. Dlatego ten klejnot, jeśli go w ogóle można nazwać klejnotem, dla mnie nie ma ceny.
1: Mnie też nie chodzi o istotną wartość pierścionka, a jedynie o jego właściwości. Dlatego też nie proponuję panu $5. Ale dużo, dużo więcej, tak. Proszę pana.
8: A ile?
1: Ile? Gotów jestem zapłacić panu za ten kamień. $50,000.
8: I ta ogromna suma za kawałek miedzi i zielone szkiełko z lekka oszlifowane. Ale zarówno pani, jak i ja wierzymy w dziwną moc tego talizmanu. Dlatego też nie opłaci mi się go sprzedawać za taką cenę. Mając pierścień na palcu, zarobię więcej.
1: Ma pan rację. Ale ja mam nóż na gardle. Prowadzę wielkie i skomplikowane interesy. W naszej branży koniunktura zmienia się niemal co miesiąc. Kopalnia diamentów to zawsze coś w rodzaju loterii. Produkcja jednego dnia może pokryć wszystkie inwestycje i odwrotnie. Można pracować 10 lat i nie znaleźć niczego nadzwyczajnego poza diamentami przemysłowymi. Na rynku diamentów przemysłowych dochodzi konkurencja kamieni syntetycznych. Proszę, na razie są one 2 razy droższe od naturalnych, lecz kto zaręczy, że za parę lat, może miesięcy, nie będą one tańsze od naturalnych? No wówczas staniemy wszyscy na progu bankructwa. Rozumie pan więc, dlaczego tak bardzo chcę mieć ten kamień.
8: Tak. No. Będzie pan musiał jednak dać za niego znacznie więcej niż pierwotnie pan ofiarował. Przy 150 tysiącach już namyślałbym się, czy go panu nie sprzedać. Wiara w czary ma również granicę wymierną w dolarach.
1: W porządku. Zapłacę panu $150,000. Tak jest, zapłacę.
8: Pozwoli pan, że namyślę się do jutra. Proszę zatrzymać pierścień jeszcze na jeden dzień. Jutro zadecydujemy ostatecznie. A więc jutro po obiedzie. Tak, pan się namyśli, a ja może się zdecyduję.
1: Dobrze.

0: No panowie, panowie, przestańcie ciągle mówić o tej giełdzie.
1: No ma pani rację, jutro będziemy na Hawajach.
2: Rzeczywiście.
0: Aha, tam są najpiękniejsze kobiety na świecie. O,
2: i kto to mówi? Kto to mówi?
3: Zobaczymy.
0: Tak, to powinno przede wszystkim interesować pana Henry'ego. Ma przecież swój talizman. Gdzie jak gdzie, ale na Hawajach. Musi mu przynieść szczęście u kobiet. Prawda, że pan na to liczy, panie Makare?
2: Bardzo pani miła, ale nie zupełnie. Nie. Tak się złożyło, że w tej chwili szczęście powinno przypaść w udziale panu Duffy.
0: A to dlaczego?
2: To na jego palcu znajduje się mój talizman.
0: Tak?
2: Czy podtrzymuje pan swoją ofertę?
4: Nie mam zamiaru zmieniać tego, co raz powiedziałem.
2: Proszę mi podać na chwilę ten pierścień.
4: Proszę bardzo.
2: Dziękuję. Gentlemeni, proszę popatrzeć. Mr. Duffy chce kupić ode mnie ten drobiazg. Płaci bardzo poważną kwotę. Wie także, że jest to szkiełko, które nie ma żadnej wartości. Zdecydowałem się sprzedać pierścionek panu Duffy. Sam mnie do tego usilnie namawiał. Cenę oznaczył także pan Duffy. Ja tylko zgodziłem się na nią. Proszę, dżentelmeni, abyście zapamiętali te słowa. Czy to, co mówię, jest zgodne z prawdą, panie Duffy?
4: Tak jest. Kupuję pierścionek. Panowie, nie dla jego wartości materialnych. I wiem, że jest to tylko imitacja.
2: A więc, Mr. Duffy,
0: tak.
2: Proszę, pierścionek jest pana własnością. Bardzo proszę.
5: Dziękuję. Dziękuję, ja. Zaraz,
2: i życzę szczęścia.
4: Oto czek na 150 tysięcy dolarów. Niech pan będzie łaskaw sprawdzić, czy czek jest prawidłowo wypisany. Proszę. Proszę.
2: The Chase, Manhattan Bank, Madison Avenue, at 57th Street, New York.
4: Tak jest.
2: Doskonale się składa, bo i ja mam rachunek w tym banku. No, Mr. Duffy, zrobiliśmy obaj dobry interes. Warto to oblać. Whisky, koniak czy Polish wodka. Za szczęście, jakie przyniesie panu talizman.

0: proszę.
1: Pilny telegram do pana Mekareka.
2: To nie, mój Boże. A cóż to się stało, że aż tutaj mnie szukają i to pilnym telegramem? Ledwie oddałem mój talizman, a los mi gotuje jakąś niespodziankę. Ale zaraz zobaczymy. Proszę telegrafować dodawcy, że przyjeżdżam najprędzej, jak będę mógł.
0: Jakieś złe nowiny?
2: Proszę, niech pani czyta.
0: Ojciec ciężko chory, przyjeżdża natychmiast Mary. Może to nic groźnego?
3: O, jutro pewnie przyjdzie kolejny telegram z lepszymi wiadomościami.
1: No może to alarm trochę na wyrost, jutro wszystko się zmieni.
2: Chyba nie, drodzy państwo, obawiam się wszystkiego najgorszego. Ojciec od dawna chorował na nadciśnienie, boję się, że... żeby nie nastąpiła katastrofa lub w najlepszym razie paraliż. Znam dobrze siostrę, to spokojna i zrównoważona kobieta. Nie depeszowałaby i nie przerwałaby mi wycieczki bez naprawdę ważnego powodu.
4: Mr. Makarek, oczywiście wszyscy bardzo panu współczujemy i bardzo nam przykro, że musi pan nagle wracać, chociaż nasza podróż dopiero się zaczęła.
2: Tak, nie również.
4: Jeśli jednak pański powrót do Alabamy jest konieczny, no to trzeba urządzić go tak.
2: Niestety konieczny.
4: Za 2 godziny staniemy na redzie w porcie Honolulu. Tak. Będziemy tam stali całą noc. Dopiero jutro wejdziemy do portu. Otóż, trzeba wezwać motorówkę pilota, żeby natychmiast przyjechała na nasze spotkanie. Aha. Niech pan także zarezerwuje przez radio bilet na samolot.
2: Tak,
4: startują one przez całą dobę, co godzinę, rozumie pan?
2: Tak, oczywiście.
4: Wsiądzie pan do łodzi pilota i za 3 godziny będzie pan w porcie. Proszę wziąć ze sobą tylko podręczne rzeczy. Pozostałe bagaże spakuje Stewart i nadamy je jutro z Honolulu przesyłką okrętową na pański adres.
1: Tak, tak, tak będzie najlepiej. Choć z wielkim żalem żegnamy pana. Miło spędzaliśmy czas w pańskim towarzystwie.
0: Tak, no cóż, wraz z talizmanem szczęście zdaje się pana opuszcza.
2: Tak, ma pani rację. A teraz pójdę spakować te podręczne rzeczy. Pożegnamy się później.
5: Podróży.
6: Do zobaczenia w Nowym Jorku!
7: Pomyślności, panie Henry!
5: Pomyślności!

0: No, przerwij na chwilę te wspomnienia i napijmy się jeszcze wódki.
1: Na zdrowie.
0: Zdrowie.
1: I słuchaj dalej. Nazajutrz przed południem transatlantyk był już w porcie w Honolulu. Powitanie wycieczki odbyło się z całym ceremoniałem. Orkiestra na molo grała Waikiki, wzywa mnie. Piękne hawajskie dziewczęta tańczyły ukulele, a każdemu pasażerowi schodzącemu na ląd zawieszano na szyi wieńce z kwiatów. Wśród doskonale zorganizowanych wycieczek, zabaw i najrozmaitszych przyjemności pandowej. Z trudem zapewne znalazł wolną godzinę, aby na poczcie nadać wysoko ubezpieczoną małą paczuszkę pod adresem znanej nowojorskiej szlifierni diamentów. Wiedziałem, że pan Duffy był stałym klientem tej szlifierni. Znano tam jego gust i wykonane na jego polecenie klejnoty znajdowały się później w najwytworniejszych i najdroższych sklepach jubilerskich.
2: Czytacie ten obrzydliwy biuletyn giełdowy. Czy to są wakacje, czy sala giełdowa na okręcie? Ja już naprawdę mam tego dość.
3: Proszę nam wybaczyć, szanowna pani, ale droga do Japonii jest tak daleka i właściwie wszystkie rozrywki się już wyczerpały.
4: No cóż, widać nie zapomniałeś jeszcze naszej pokerowej rozgrywki.
2: Swoją drogą, pan Henry był duszą towarzystwa. Ciekawe, co on teraz robi. Stale odczuwam jego brak.
3: Na pewno jest już w Alabamie.
2: Tak pan myśli?
3: Tak. To pech, że nie mógł z nami odbyć tak wspaniałej wycieczki, żeby zepsuć sobie takie wspaniałe wakacje.
5: To przecież to nie jego wina. Dwie radiodepesze dla pana Duffy.
2: O, u ciebie.
5: Dwie?
3: Tak, tutaj tak, proszę.
5: Przepraszam bardzo, chciałbym je przeczytać. Proszę mi wybaczyć. Donosimy, że do Chase Manhattan Bank wpłynął czek na 150 tysięcy dolarów. Czek został wypłacony. W porządku. A to co? Depesza ze szlifierni diamentów. Szanowny panie, uprzejmie pytamy, czy w pańskiej przesyłce i poleceniu nie zaszła pomyłka. Czy naprawdę mamy przeszlifować to zielone szkielko, które otrzymaliśmy od pana z Hawajów? Co? Co? Co?
6: Henry,
3: co?
6: Doskonałe. Nie rozumiem tylko, skąd się wziął zielony diament. Jakim cudem jubiler na statku wycenił go tak wysoko?
1: Diament był najprawdziwszy. Zobaczyłem go u pewnego jubilera w Nowym Jorku. Pierścień był naprawdę pochodzenia hinduskiego. Jakiś młody hulaka, syn nababa hinduskiego, zbyt wesoło zabawiał się na plażach Florydy. Sprzedał pierścionek, a może podarował go jakiejś pin-up girl. Także w końcu diament trafił do sklepu, a kiedy go zobaczyłem, przyszedł mi do głowy cały ten pomysł. Za dość zresztą wysoką sumę wypożyczyłem go od jubilera. Równocześnie kazałem zrobić drugi, identyczny, tylko ze szkiełkiem zamiast prawdziwego kamienia. Miałem już tak dobre znajomości w Nowym Jorku, że pewien bogaty Polak poręczył za mnie. Klejnot miał być zwrócony w określonym terminie, a reszta to już moja reżyseria i zręczność w palcach.
0: Niesłychane. Ale chyba tak zwane koszta handlowe także były wysokie.
1: O jak. Jeszcze ci nie powiedziałem, że ci dwaj młodzi dżentelmeni, których tak nieludzko grałem w pokera, byli moimi asystentami. Gdyby pan Duffy nie dał się od razu zwabić na oszukańczy zarobek 100 tysięcy dolarów, ci zdolni młodzieńcy mieli za zadanie nagonić mi innego frajera. Ale obyło się bez tego, jak zresztą wiesz. Pan Duffy od pierwszego spojrzenia poznał, że trzyma w ręku prawdziwy, rzadko spotykany zielony diament, a nie, jak zapewniałem, zwykłe szkiełko. Ekspertyza jubilera okrętowego potwierdziła jego przypuszczenie. Stary rekin postanowił więc oszukać naiwniaczka i zarobić ładną sumkę dolarów.
0: No, zdrowie.
1: Zdrowie.

0: słuchowisku Jerzego Edigeja Zielony Diament w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego wystąpili Tadeusz Borowski, Jerzy Kryszak, Karol Strasburger, Ignacy Machowski, Ewa Milde, Marek Obertyn, Stanisław Bieliński i Jerzy Rostkowski.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Maja Skowron i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Einsturzende Neubauten. W 2002 roku Einsturzende Neubauten rozpoczęli pracę nad nowym albumem bez wsparcia wytwórni płytowej, ponieważ wytwórnię Miód sprzedano EMI, a EMI nie kontynuowało umowy. Na nowym albumie zespół postawił na swego rodzaju schemat artysty ulicznego w ramach swojego projektu internetowego. Ponad 2000 fanów, zwanych również zwolennikami, zarejestrowało się na ich stronie internetowej i wsparło produkcję nowego albumu, przekazując darowiznę w wysokości $35 każdy. W zamian każdy wspierający otrzymał później płytę CD Supporters Album Number 1. Mieli również okazję oglądać próby zespołu przez internet oraz zadawać pytania i zgłaszać sugestie bezpośrednio zespołowi na czacie. Faza druga projektu wspierającego rozpoczęła się pod koniec 2003 roku i zakończyła się we wrześniu 2005 roku. Tym razem nie udostępniono publicznie żadnego albumu. Efektem tej fazy był utwór zatytułowany Grundstück, który wywołał pewne zamieszanie, ponieważ na Perpetuum Mobile znajdowała się już piosenka o tym samym tytule. Na płycie znalazło się również nowe nagranie utworu Neun Arm, pierwotnie wydanego w 1983 roku, w formie medleya z nową piosenką Die Nacht. Faza trzecia rozpoczęła się 10 lutego w 2006 roku po 6-miesięcznej przerwie w projekcie. Plan zakładał ponowne wyprodukowanie płyty CD i DVD, ekskluzywny album dla zwolenników, będący luksusową wersją dystrybuowanego publicznie albumu, a także cztery dodatkowe utwory, czyli około 19 minut dodatkowego czasu odtwarzania. Każdego miesiąca udostępniany był do pobrania nowy utwór z Jewel, czyli świeżo nagrany utwór. Te 15 utworów ostatecznie zaowocowało dodatkowym albumem, który ukazał się w 2008 roku pod nazwą Jewels. W 2006 roku Daniel de Picciotto, żona Aleksandra Hacke, wydała DVD Einsturzende Neubauten on Tour z Neubauten.org, na którym międzynarodowi zwolennicy Neubauten.org opisują projekt w obszernych wywiadach. 19 października w 2007 roku ukazał się publiczny album Alles wieder offen, który jest skróconą wersją albumu dla fanów, trwającą 53 minuty i mającą nieco inną oprawę graficzną. Dokładną listę utworów, czas trwania i informacje, a także próbkę utworu Veil, Veil, Veil można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej alleswiederoffen.com. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1996 Ende Neu. Oto utwory składające się na album. Was ist ist? Stella Maris. Die Explosion im Festspielhaus. Installation Number 1. Nanna Am. Ende Neu. The Garden. Der Schacht von Babel. I na koniec Billy Rubin. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówiła Maja Skowron.
2: Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein Di-di-di-di-di-di, nur Di-di-di überall. Mehr Di-di-di-di-di-di und Di-di-di zuhauf. Nur die Liebe und das Feld der Irren nimm in den Meer auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Jugendstärkerbahn. Keine Gravitätlichkeiten, Schweben fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt man der wieder her.
3: Ach, ist, ist.

Machine.